0: Radio Pogoda.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę.

aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu, tylko na

Szyjcie walec i wyrób, szyjcie walec i wyrób. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec.

0: przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i
1: równasz, naprawdę tam zaczął ruch.
0: Przyjdzie walec i wyruch, gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Bóg, Bóg, otwórz, otwórz mi. Jak to dobrze, droga, że już dziś nie dzieli nas żadna siła wroga, przestrzeń ani czas. Tylko jeszcze nocą leski w oczach stają mi, gdy nas dzielą deski twych zamkniętych drzwi.

Ale że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plum, plum, plum,

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 po 6. Wiadomości w Radiu Pogoda są przez cały dzień, co godzinę o pełnej. Teraz powiem Państwu krótko o tym, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy i o czym ważnym, istotnym usłyszą właśnie w ciągu dnia Państwo w wiadomościach. W południe zbierze się Rada Ministrów, aby zająć się m.in. propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków. To jeden z tematów, bo jest też inny. Ministrowie rozpatrzą również projekt podnoszący do 23% VAT na piwo i wino bezalkoholowe oraz na napoje zawierające kofeinę i taurynę. W porządku obrad znalazła się także podwyżka akcyzy na alkohol. Na Radę Ministrów będziemy zaglądać, to pewnie w drugiej części dnia. Będziemy także przyglądać się wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Odbywa tam serię spotkań, także planowana jest rozmowa z Donaldem Trumpem. Broniący tytułu polscy siatkarze, to kolejny temat, dzisiaj w Sofii zagrają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. To ostatni krok do strefy medalowej. Początek meczu o 18:00. Wcześniej w wiadomościach oczywiście z siatkarzami będziemy rozmawiać, a potem kibicować. Najbliższe wydanie wiadomości w Radiu Pogoda już za 31 minut, bo 6:29 teraz na zegarze.

No i przy takich właśnie melodiach budzą się Państwo z pogodnym porankiem w Radiu Pogoda. Za 25 minut godzina 7. Jeśli wybierają się Państwo na wycieczkę z dziećmi, to koniecznie przypomnijcie im, patrzcie pod nogi, bo może się okazać, że natkną się na kawałek historii. Ta opowieść już niebawem w Radiu Pogoda, na wcześniej muzycznie między innymi Ewa Bem. Co śpiewa? Będzie też Jadwiga Barańska. Radio

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Przesiądź się na oszczędności.
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Węzeł autostradowy Opole Zachód będzie się zmieniać. Natężenie ruchu jest na nim coraz większe, więc zamiast ronda w ciągu drogi krajowej nr 46 ma być dodatkowy zjazd, zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na przebudowę węzła Opole Zachód zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.
15: Radio Pogoda. 104,1 FM.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznaniem. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Pogodny poranek w radiu, pogoda za 15 minut siódma. I teraz mam dla Państwa historię, która pokazuje, że czasem naprawdę warto patrzeć pod nogi. 9-letni chłopiec zwiedzał zamek w Czersku i nagle znalazł monetę. Wiem, zdarza się, ale to nie była złotówka, czy nawet pięć, ale srebrny półtorak pruskiego księcia Jerzego Wilhelma. Moneta pochodzi z 1624 roku. Waży niecały gram. Została wybita w mennicy w Królewcu. To drobny nominał, przypominam, półtora grosza, którym płacono w codziennych transakcjach. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków napisał tak. Fakt, że monetę odnalazł młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy. Swoją drogą to ciekawe, w jaki sposób ta moneta przeleżała tam tyle. No przecież żadnemu ze zwiedzających z kieszeni nie wypadła. Przecież tego się pewnie nie dowiemy, ale ja jestem ciekawy, co Państwo znaleźli. No tak właśnie, zupełnie przypadkiem. Na ulicy, może w parku, albo w starej wersalce. Pogadajmy o tym. 22 444 40 04.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Gang Marcela przed godziną siódmą w pogodnym poranku w radiu. Pogoda, no właśnie, przed siódmą, bo dokładnie za 5 minut siódma, za 5 minut więc u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich informacje o tym, że odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Co się wydarzyło? Proszę posłuchać wiadomości już za parę chwil.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
0: Została ostatnia reklama.
11: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 7. Irena Jarocka zaśpiewa za chwilę o liście, na który czeka od 100 lat. I tak właśnie muzycznie rozpoczniemy kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. A teraz sprawdźmy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Przed nami wiadomości.
3: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
2: Marcin Krzemiński.
3: 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
5: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
3: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
6: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
3: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim. Tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9. Potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. A w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
7: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
3: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski i napastnik Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Znamy już kompetencje ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając gładko do zera. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami, bo już dziś nasz mecz o awans do strefy medalowej.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na skrzyżowaniu przy Opolu Głównym zakończył się wczoraj trzeci etap napraw gwarancyjnych. Dzisiaj po porannym szczycie ruszy etap czwarty. Prace będą prowadzone na ulicy 1 Maja na pasie do jazdy na wprost w kierunku Rejmonta. Otwarta na całej długości będzie ulica Kołłątaja. I tak ma być również jutro.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
1: Będzie cieplej niż wczoraj. 16 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj dla Opola i regionu, ale zarazem chłodny wiatr będzie obniżał tak zwaną odczuwalną temperaturę, a na razie zapewnia nam również dobrą widoczność z samego rana. Na zmianę chmury i słońce na niebie nad Opolem dzisiaj. Jeżeli chodzi o deszcz, to też trzeba się go spodziewać, ale ma padać najwyżej przelotnie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała. Dziś w męskim składzie, no dlatego, tak, że...
3: Asia chora.
2: Troszkę się przeziębiła, w związku z czym dziś ma wolne. Postaramy się godnie ją zastąpić.
3: Mam nadzieję, że nas słucha, także Asiu, pozdrawiamy, wracaj do zdrowia.
2: Życzymy Ci dużo, dużo zdrówka, szybciutko wracaj do nas. Witamy we wtorek, 22 września, mamy 265 dzień roku, 100 dni do końca roku i uwaga, uwaga, ostatni pełny dzień lata.
3: No tak, bo to w nocy najbliższej, ale około 2:00 w nocy jesień nadejdzie. Nie, to spokojnie, to nie dość, że ostatni pełny dzień, to jeszcze 2 godziny kolejnego.
2: No tak,
3: pocieszamy się,
2: że będzie to ładny i dobry dla Państwa dzień. Zaczynamy.
3: A na pewno umilimy go najpiękniejszymi melodiami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin. Daria, Feliks, Ignacy, Maurycy, Tomasz i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. A teraz zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli wydarzenia z 22 września w minionych latach. Rok 1975 i premiera filmu Noce i Dnie w reżyserii Jerzego Antczaka na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej. No i ta premiera oczywiście nie przeszła bez echa.
2: No zdecydowanie w 1976 roku produkcja została nominowana do Oscara, a trochę później, bo w 2015 uhonorowana diamentowym lwem dla najwybitniejszej polskiej produkcji wszechczasów. No oczywiście Noce i Dnie, no to wiadomo, słynny walc. Posłuchajmy fragmentu.

0: ciarki po plecach chodzą.
1: No, trochę tak.
0: I ten Toni Boski w tym białym garniturze z tymi nenufarami. Co tam się działo? Rok 1958. Urodził się Andrea Bocelli, włoski tenor i multiinstrumentalista.
1: Zaczynał jako asystent w kancelarii prawnej, a stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na całym świecie. Piosenkarka Céline Dion powiedziała, że jeśli Bóg ma mieć śpiewający głos, to musi brzmieć bardzo podobnie do Andrei Bocelliego. No, czy możemy coś powiedzieć więcej? A może nie mówmy, może po prostu zagrajmy, bo właśnie Andrea Bocelli już teraz w Radiu Pogoda w pogodnym poranku, piosenka Can't Help Falling in Love.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 7. Wstyd się przyznać,
1: proszę państwa. Co się stało?
0: No ale no przyjechałem samochodem do pracy. No,
1: no dobrze, ja też.
0: A dziś Światowy Dzień Bez Samochodu i to jest bardzo szczególny dzień.
1: I o tym wszystkim powiemy za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronki.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Proszę Państwa, dziś warto skorzystać z tej okazji, dlatego że Światowy Dzień Bez Samochodu, a to oznacza, że w wielu miastach można jeździć dziś bez biletu komunikacją miejską.
1: Po prostu nie trzeba kasować, ale warto też sprawdzić dokładne zasady, bo bywają takie miasta, gdzie na przykład trzeba mieć ze sobą dowód rejestracyjny samochodu, ale na szczęście w większości miast po prostu wystarczy wsiąść i jechać. No w ogóle mnóstwo wydarzeń jest teraz w tym okresie. Nie tylko mamy Dzień Bez Samochodu, bo mamy też Europejski Tydzień Mobilności w weekend. O tym mówiliśmy wczoraj w Radiu Pogoda. W Warszawie odbyły się Mistrzostwa Europy Motorniczych Tramwajów, czyli znowu popularyzowanie transportu miejskiego. Ale też wczoraj w Warszawie odsłonięto, czy właściwie przywrócono, ustawiono w centrum miasta wiatę przystankową. To była wiata przystankowa, ona taką ma nazwę typu EU, sprzed pół wieku wróciła do Warszawy. To były wiaty, jeśli Państwo nie kojarzą, takie...
0: Dlaczego EU i co to za wiata?
1: To już tłumaczę, dlaczego EU. EU dlatego, że one powstały na potrzeby budowanej wówczas, w latach 70. ubiegłego wieku, trasy łazienkowskiej. Trasy, która była gigantyczną inwestycją i prezentem propagandowym władz PRL-u na 30-lecie Polski Ludowej. Pierwsze wiaty właśnie w 74. roku powstały. Było ich 70. Potem przez 10 lat powstało ponad 1000, one z nami zostały w zasadzie jeszcze kilkanaście lat temu można je było znaleźć. Takie kanciaste blaszaki z szybami, ławeczką małą. Okazuje się, że bardzo funkcjonalne.
0: Tak.
1: Ano właśnie, dwie udało się ostatnio odnaleźć. Z dwóch zrobiono jedną i taką właśnie wiatę przywróconą. Można z niej skorzystać w centrum Warszawy. Stoi, podobno prezentuje się nieźle i właśnie jest funkcjonalna. No także taka też impreza, uroczystość z okazji całego tygodnia tygodnia mobilności, elektromobilności właśnie,
0: moto.
1: Nie? Motomobilności. No drodzy Państwo, to co? Pojedźmy komunikacją miejską, pojedźmy tramwajem. Razem ze Zbigniewem Kurtyczem teraz.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty godzina 8. Johnny Cash za chwilę zaśpiewa, to będzie piosenka Ring of Fire, czyli po naszemu Pierścień Ognia. Autorką piosenki była June Carter, późniejsza żona Casha. Napisała ją, inspirując się swoimi uczuciami do Johnego. Cash początkowo nie był pierwszym wykonawcą tego utworu, nagrała go wcześniej siostra June, ale gdy John usłyszał jej wersję, tak się spodobało, że zmienił aranżację, no i powstał jeden z największych hitów. I ta wersja z 1963 roku, już za moment w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Będziemy mieć lepsze połączenie z autostradą A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje drogę krajową nr 46 łączącą Dąbrowę z obwodnicą Niemodlina. Dodatkowo przebudowany zostanie węzeł autostradowy Opole Zachód. Zamiast ronda będą tam bezkolizyjne zjazdy na autostradę. Przetarg prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
17: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: śpiewała Halina Benedyk, która od roku 1987 ma 20 lat, tak, tak. Proszę Państwa, i tak się składa, że, no ale nie będę zdradzał tajemnicy, najlepiej jak opowie o tym Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Walejsław, moim gościem będzie Halina Benedyk.
2: I bardzo się cieszę z tego powodu, że będę z Państwem przez chociaż chwilkę, ale będę. Bardzo jestem szczęśliwa, tak.
1: Halina specjalnie do Państwa przyjechała z Poznania dzisiaj, także ja też się cieszę bardzo na to spotkanie. Efekty
0: zapraszamy.
1: Po 18.
0: Tak jest, zapraszamy na godzinę 18, Aleja Sław. A teraz za 10:08.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas wiadomości, a w nich pojawi się maluch, czyli Fiat 126P. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
13: Irena Santor muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka. To za chwilę, bo teraz no, już minęła godzina 8:01 prawie. Posłuchajmy wiadomości.
14: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
15: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
14: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Marcin Krzemiński.
14: Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
17: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
18: Broń krótka, tak?
17: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
14: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
19: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
14: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi, aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
15: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
14: Podczas wizyty w Nowym Jorku. Prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu, a to w skrócie oznacza, że kasowniki w liniach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu są dzisiaj wyłączone, nie trzeba kupować biletów. Kto nie skorzysta, musi liczyć się z opóźnieniami w porannym szczycie. Postoje m.in. na Spychalskiego, duży ruch również na północnej obwodnicy.
16: Radio Pogoda, 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Poranny deszcz na Opolszczyźnie teraz i w kolejnych godzinach też może się pojawiać. Pogoda znowu kapryśna, ale temperatura już wyższa niż wczoraj. Jest szansa na 16 stopni nawet około godziny 15. W Opolu w południe będzie 13, ale odczuwalna temperatura przez cały dzień niższa, bo ma pozostać również wietrznie. Więcej słońca powinno być jutro.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest wtorek, 22 dzień września. Mamy 265 dzień roku, 100 dni do końca roku, a dziś ostatni dzień lata. Wschód słońca 6.22, zachód 18.45. Dzień jest dłuższy od najkrótszego, 4 godziny i 31 minut.
2: Dzisiaj to też cały czas przypominamy, Światowy Dzień Bez Samochodu, a także w kalendarzu mamy taki dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Także jest godzina 8, drodzy Państwo, można zaczynać. Można też bawić się z nami w naszej zabawie Szybka Piątka. Ta zabawa oczywiście już za chwilę w Radiu Pogoda.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Jest z nami pani Alicja, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa i pozdrawiam, życząc miłego dnia.
1: A skąd pani pozdrawia?
4: Pozdrawiam z Warszawy.
1: Bardzo miło. I co pani teraz porabia?
4: Teraz?
1: Po śniadanku? Opuszczam.
4: Jeszcze nie.
3: A kawka
4: jeszcze
3: była już?
4: Nie. Kawki też jeszcze nie było. Jestem już na emeryturze, więc aha, mam trochę więcej czasu dla siebie.
1: Na
4: mogę
1: spokojnie
4: sobie dłużej pospać.
1: Super. Pani Alicjo, dzbanek na wodę z naszej limitowanej edycji już pani ma, bo to nagroda gwarantowana, do wygrania granatowy, piękny granatowy kubek Radia Pogoda.
3: No i mamy 30 sekund, 5 kategorii i jedną literę dla pani, którą dzisiaj jest litera
1: D.
3: Jak dzyndzel.
1: Dorota, Damian. Ale oczywiście DZ również wchodzi w grę. Czy wszystko jasne, czy możemy
4: tak
1: zaczynać?
4: Tak jest, tak, możemy zaczynać.
1: W takim razie, uwaga, czas start. Miasto.
4: Berlin.
1: Zupa.
4: Borowikowa.
1: D.
3: Jak D. Tak samo miasto, powtórzmy, bo nie Berlin.
4: Ach, przepraszam.
3: No, szybko.
4: D.
3: Tak.
4: Dynia, dyniowa.
3: Zupa, a miasto?
4: Tak. Dęblin.
1: Dobrze. Narzędzie?
4: Narzędzie.
1: Rzeźbiarz ma.
4: Dłuto.
1: Zwierzę?
4: Dzik.
3: Piosenkarka. Ajajajajaj. Nie zrozumieliśmy się. No D jak Dorota, pani Alicjo. D jak dzyndzel, a nie B.
4: Ale zwierzę dźwig.
1: Dobrze, dobrze, tak.
3: Nie, ale piosenkarka nam jeszcze
1: ale
3: została.
1: Ale już nam się piosenkarka nie zmieściła. Piątej kategorii zabrakło. Także niewiele, no troszkę nieporozumienia na początku było. Stąd ten brak czasu.
3: Ale pani Alicjo, dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda jest oczywiście pani, wysyłamy. I to jest pani wygrana. Gratulujemy. Miłego dnia życzymy.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
3: Słyszymy się jutro w Szybkiej Piątce.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:22. Proszę Państwa, w naszej szybkiej piątce było pytanie o zupę. Tam było małe nieporozumienie. Pojawiła się litera B dość niespodziewanie i zupa borowikowa, ale potem...
1: Pani Alicja dała radę i na D była dyniowa.
0: Dyniowa, ale to nas zainspirowało.
1: No właśnie, bo chcemy też o zupach z Państwem porozmawiać, a w szczególności o takiej jednej zupie, której nazwy no trochę się wahamy w radiu użyć. Ale jesteśmy odważni i użyjemy za chwilę w Radiu Pogoda.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Reklama.

0: Woda 8.34, no to wracamy do tematów związanych z zupami.
1: A no tak, bo w szybkiej piątce dzisiaj była literka D i padła odpowiedź, że zupa dyniowa, okej. Natomiast ja przypomniałem sobie, że byłem jakiś czas temu w Bieszczadach i tam w Polańczyku dokładnie jest restauracja, w której też są zupy różne podawane, a jedną z tych zup jest zupa dupa.
0: Słucham?
1: Dupa. Tak się nazywa ta zupa, a to dlatego, że w Bieszczadach na borowiki mówiono dupki i to jest właśnie proszę. Zupa z borowików ze śliwką, przepyszna, bardzo rozgrzewająca. Ja uważam, że jak ktoś jedzie w Bieszczady, to zupy dupy naprawdę musi spróbować. Także to jest zupa borowikowa, żeby była jasność. I właśnie, a propos, co się wydarzyło, jest najnowszy ranking zup, ranking światowy. I zupa borowikowa, już używajmy tego określenia, w tym rankingu jest na miejscu 22 na świecie z polskich zup innych, na 20 miejscu, czyli dwa miejsca wcześniej, barszcz czysty czerwony, no i mamy jeszcze żurek na miejscu 25, także polskie zupy,
0: całkiem nieźle,
1: uważam, że w pierwszej 30 to całkiem naprawdę nieźle na świecie, ale zupę dupę polecam.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 18 minut godzina 9 i muzycznie za chwilę pozostaniemy w latach 60., bo to będzie utwór z 62 roku, utwór, który bardzo szybko wspiął się na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, The Locomotion. O, lokomocja, to tak trochę dzisiaj o poruszaniu, Światowy Dzień Bez Samochodu. Przypominamy, w wielu miastach można jeździć za darmo komunikacją miejską.
1: A potem jeszcze Seweryn Krajewski, Przemija uroda w nas.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Przed nami kolejne 2 dni utrudnień przy Opolu Głównym, tym razem w ramach 4. etapu napraw gwarancyjnych skrzyżowania. Prace na ulicy 1 Maja na pasie dojazdy na wprost w kierunku Rejmonta i tym razem otwarta na całej długości ulica Kołłątaja. Tak ma być dzisiaj i jutro. Ruch mają regulować pracownicy firmy wykonawczej.
6: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 9 minut, godzina 9. Drodzy Państwo, sensacja. Wiemy, gdzie jest tanie paliwo. Zygmuncie.
1: Proszę bardzo, tanie paliwo we Fryganowie to jest tuż przy trasie S7 w kierunku Działdowa. Uwaga, uwaga, benzyna bezołowiowa 95, 4,56.
0: Ile?
1: Olej napędowy 4,46. Tak jest na tablicy, która stoi przy stacji benzynowej. Niestety, stacja benzynowa jest nieczynna.
0: Aj, czar prysu, niestety.
1: Proszę Państwa, no stacja zamknęła się jakiś czas temu. Zielsko zarasta cały budynek. Dystrybutorów już nie ma, ale została tablica przy drodze z tymi cenami. Ach, miło powspominać i szkoda, że to nieaktualne. 4,56, 4,46. No,
0: słuchaj,
1: tak kiedyś
0: wie.
1: Było.
0: Przecież zaraz te ceny wrócą. Za pół litra. Halina Kunicka już teraz od nocy do nocy z filmu Noce i Dnie, a ten film, to przypominam Państwu, mówiliśmy o tym po godzinie 7:00. Dzisiaj premiera Nocy i Dni. No i właśnie ta piosenka teraz w Radiu Pogoda.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 9, za 4 minuty u nas wiadomości, a w nich informacje o tym, że przedszkolaki wyszły na ulicę. I co się dokładnie wydarzyło, proszę posłuchać za chwilę.

0: kilograma.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
19: Daj, daj, daj i Stenia Kozłowska za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Teraz, jak zawsze u nas można regulować zegarki, punktualnie 9:00. Posłuchajmy wiadomości.
20: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
19: Marcin Krzemiński.
20: Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
22: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
20: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
1: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
20: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
20: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
3: Bawimy się. Na przykład w klocki.
23: Też udawa nam rodzina.
24: Gramy w piłkę.
20: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
21: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
26: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskinie 2, pokonał tego lwa.
25: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
27: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Pogoda.
19: Mówiliśmy o tym przed chwilą w wiadomościach, że w górach pada śnieg. To teraz dokładniejsze informacje. Dzisiaj w prognozie w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 18 centymetrów. No taką mamy sytuację ostatniego dnia lata. Jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to od 12 stopni na południu do 15 stopni w centrum i na wschodzie i do 18 stopni w północno-zachodniej części kraju. Przelotnie wszędzie może padać deszcz, a we wschodniej połowie dzisiaj możliwe burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Pogodny poranek Radia Pogoda.
28: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
19: Zygmunt Heizer
28: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest wtorek, 22 dzień września, 265 dzień roku. Dziś ostatni dzień lata, początek astronomicznej jesieni.
19: No w nocy, na szczęście, więc mamy cały dzień jeszcze na świętowanie
28: I dwie lata. Godziny i
19: tak, bo około drugiej w nocy. Minuty, jakoś tak.
28: Tuż po drugiej rozpocznie się astronomiczna jesień.
19: Ja będę spał wtedy, więc mam nadzieję, że przegapię ten moment.
28: Jeszcze imieniny dziś obchodzą Daria, Felix, Ignacy, Maurycy, Tomasz i Wiktor. Wszystkiego dobrego.
19: Trzy razy daj, czyli daj, daj, daj i Stenia Kozłowska teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Mamy kolejny przykład na to, że PESEL, proszę Państwa, to tylko cyferki. Sobiesław Zasada, doskonale wszystkim znany kierowca rajdowy, skończył 96 lat i po prawie 6 dekadach ponownie pojawił się na trasie rajdu Gran Premio Argentino Historico. Ten rajd wygrał w roku 1967. Okazał się najlepszy spośród 300 uczestników. Argentyńskie media nadały mu wówczas przydomek El Polaco Volador. Latający Polak. Ogromny sukces, o którym mówiło się nie tylko w Argentynie, w ogóle Polonia argentyńska tam oszalała z radości. No i teraz ponownie pan Sobiesław Zasada wystartował w tym rajdzie. Wystartował z numerem 405.
1: Dokładnie to taki sam jak wtedy.
0: Tak. I samochód to specjalnie przygotowane Porsche 911 Dakar. Rajd trwa, trzymamy kciuki, żeby wszystko się powiodło.
1: No do piątku będą jeździć w tym rajdzie, także jeszcze parę dni pewnie będziemy relacjonować. A ja sobie wpisałem do internetu, jakie jest spalanie tego samochodu. Mhm. I teraz zastanawiam się, którą opcję wybrać, bo jeżeli to jest spokojna jazda, to 9 litrów. W cyklu mieszanym 12, a jazda sportowa 20. Myślisz, że którą opcję pan Sobiesław preferuje?
0: My wiemy, którą my jedźmy, proszę Państwa, spokojnie, bezpiecznie, a w ogóle to dzisiaj jeździmy komunikacją miejską.
1: Bo jest dzień bez samochodu.

0: 20 po 9. Korzystajmy z tego kolorowego lata, proszę Państwa. Na tyle kolorowe, na ile się da, dlatego że to już ostatni dzień. W nocy przyjdzie jesień.
1: A jutro jesień też będzie na szczęście słoneczna, więc może to lato jest szansa, że na dłużej zostanie. U nas na razie muzycznie. To za nami Bem i Bem, a przed nami Pod Budą za chwilę. Piosenka o mojej ulicy.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31, trwają Dni Seniora w Warszawie.
1: I w ramach tych dni odbywa się także Olimpiada Seniorów. Radio Pogoda jest patronem medialnym tego wydarzenia, fantastycznego, zresztą bo łączącego pokolenia. Oczywiście, no właśnie, impreza już trwa od kilku dni, więc kto nie zdążył się zapisać, to...
0: Te zapisy się skończyły dużo wcześniej.
1: Ale kolejna okazja.
0: Było chętnych, że naprawdę trzeba było w pewnym momencie powiedzieć stop, nie ma więcej miejsc.
1: No więc kolejna okazja do zapisów i do uczestnictwa w przyszłym roku. No ale cały czas w Radio Pogoda relacjonujemy na bieżąco to, co się dzieje na tej Olimpiadzie. Za uczestnikami już m.in. Nordic Walking, pływanie, to było w niedzielę, wczoraj strzelectwo sportowe i łucznictwo, a dzisiaj... tenis stołowy.
0: Tak jest.
1: Moja ulubiona.
0: Ping-pongiem.
1: Ping-pongiem. Bardzo lubię grać, także trochę zazdroszczę. Te olimpijczycy będą jeszcze, tak mogę mówić, chyba olimpijczycy.
0: No tak.
1: Będą jeszcze rywalizować w tenisie ziemnym, zaplanowane są brycz i szachy, no a w sobotę wielki finał.
0: Rozdanie medali. My przy tym będziemy Państwu relacjonować tę uroczystość.
1: Zapraszamy do Parku Sowińskiego w Warszawie. Monika Tarka na miejscu, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Nie miałem prawie nic.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.38, a właściwie już 39, czyli za 21, 10, już za chwilę piosenka, która w roku 1967 zajęła pierwsze miejsce na festiwalu Eurowizji.
1: No tak, Sandy Shaw z piosenką Papi Tone String, i mimo że to właśnie był 67 rok i wtedy oczywiście żadna polska wokalistka ani żaden polski wokalista w Eurowizji udziału nie brał, gdyż dopiero w latach 90. do tego konkursu dołączyliśmy, to można powiedzieć, że jest polski akcent. Halina Kunicka, Marionetka, to już pewnie państwo doskonale wiedzą. Później oczywiście pani Halina wyśpiewała tę piosenkę, no ale my posłuchamy oryginału.
0: A ja nawet nie wiem, która z nich jest bardziej popularna w Polsce. Aha. Podejrzewam, że ta wersja Haliny Kunickiej.
1: No to posłuchamy oryginału, ale też oczywiście czekamy na państwa opinię. Radio.

0: uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Reklama.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sworakowski.
3: Dzień dobry.
2: Cześć, Piotrze, witaj. Witamy cię w ostatnim dniu lata.
3: Tak. Ja również was witam w ostatnim dniu lata. Właśnie dzisiaj chciałbym troszkę pooswajać jesień.
2: A będą wspominki letnie?
3: A to już zależy od państwa.
2: A no właśnie, proszę państwa, może to jest dobry temat.
3: Ale niemniej gorąco zapraszasz. Gorąco zapraszam. Zygmuncie, a ty masz jakieś szczególne wspominki letnie?
2: Tegoroczne lato, wiesz co, no było parę fajnych wydarzeń. Jedno z najciekawszych to były Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
3: Kto wygrał? Lepsi, rozumiem.
2: Lepsi niestety naszych w finale nie było, ale i tak było fajnie.
3: Dziękujemy państwu za pogodny poranek. Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, Sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
13: Cała sala zaśpiewa z Jerzym Połomskim w Radiu Pogoda za chwilę, a potem usłyszymy Barbra Streisand z Barrym Gibbem w duecie pod tytułem Guilty. Wszystko zabrzmi pięknie tuż po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Opola.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na początek apel policji do kierowców w związku z zaginięciem ucznia jednej z opolskich szkół. 17-letni obywatel Ukrainy po raz ostatni widziany był w czwartek na osiedlu Armii Krajowej. Miejsce jego pobytu mogą pomóc ustalić nagrania z kamer samochodowych. Jeśli w czwartek między 7:30 a 11:00 jechaliście ulicą Wiejską, Pużaka, Sosnkowskiego czy Ozimską, wyślijcie nagranie do Komendy Miejskiej Policji w Opolu. A teraz kaski rowerowe dla opolskich uczniów. Zostały one rozdane w szkole podstawowej numer 2 dzieciom, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową. Czy pamiętają o ich używaniu?
15: Codziennie, bo jak się wywalimy bez kasku, to możemy sobie zrobić krzywdę.
16: Mam, takie są przepisy. Kask jest bardzo ważny, dlatego że można sobie poważnie zrobić krzywdę, na przykład jak będzie jakiś wypadek bez kasku.
14: Mówili uczniowie z dwójki, akcja obejmie też inne szkoły, czeka 1800 kasków. Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu, więc wypada przesiąść się na rower lub autobus. Miejskimi autobusami w Opolu każdy jedzie dziś za darmo, kasowniki są wyłączone. A jakie niespodzianki na skrzyżowaniu przy Opolu Głównym, o tym powiem za godzinę.
0: Radio Pogoda 104,1 FM.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Pogoda w Opolu.
14: Nie dajcie się zaskoczyć pogodzie dzisiaj w Opolu i regionie na zmianę. Słońce, chmury i przelotny deszcz, tak więc trzeba być przygotowanym. Temperatura rośnie, 16 stopni to ta maksymalna wartość, której możemy spodziewać się około godziny 14 w Opolu. Odczuwalna temperatura w tym czasie mniej więcej na poziomie 14 stopni. Wieczór ma być chłodniejszy, z silniejszym wiatrem, no i też deszczowy na Opolszczyźnie.
0: Radio Pogoda, 104,1 FM.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień lata w kalendarzu i astronomii, ale mam nadzieję, że Państwa to nie martwi nazbyt mocno. To prawda, że będzie trzeba się cieplej ubierać, lepiej będzie mieć przy sobie parasol, ale z pewnością jesień ma swoje dobre strony, na które warto czekać. Choćby owoce, których teraz jest i jeszcze przez jakiś czas będzie zatrzęsienie, owoce i warzywa. Wiadomo, upałów nie będzie, więc nic nie będzie nam mącić pogodnych dni. Państwo na pewno potrafią wskazać jeszcze więcej tych dobrych stron jesieni, a ja do nich teraz dołożę najpiękniejsze melodie Jerzego Połomskiego, który do nas wróci za mniej więcej pół godziny, potem Barbra Streisand z Barrym Gibbem oraz Sławy Przybylskiej.
18: Był raz bal na 100 par, pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

0: уступок за низший кляс.
1: А, да.
0: Где бы купание, где кругла-то? Ты кто бы тем, а лужейстер? Уже с ними чал, вот и годою впадне встал.
2: Słuchaliśmy tytułowej piosenki z przedwojennego filmu, którą Sława Przybylska nagrała na płytę jak za dawnych lat w pierwszej połowie lat 70. Dzisiaj ostatni dzień lata. Jutro gdzieś między w środku nocy a nad ranem, czyli o 2:05, słońce, choć dla nas niewidoczne, wejdzie w znak wagi, co będzie właśnie początkiem astronomicznej jesieni. Nie wiem, jak państwo się zapatrują na tę porę roku. Ja jesień lubię. Za kolory, za plony, mówiąc najogólniej, i za te kilka dni złotej jesieni, która co roku nas nawiedza też. Bardzo nawet. I bardzo jestem ciekaw, za co państwo lubią jesień, jakie są jej ulubione strony i czy na tę jesień mają państwo jakieś konkretne plany. Nie wiem, edukacyjne, artystyczne, może czytelnicze. Ja na pewno będę chciał obejrzeć tę nową ekranizację Lalki, a to już niedługo. Jak tylko pojawi się w kinach. Także, no właśnie, to jeszcze, chyba jeszcze we wrześniu, prawda? Zamierzam też odwiedzić wystawę poświęconą Jerzemu Połomskiemu w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki, o czym jeszcze za chwilę powiem kilka zdań. 22 444 4004. Proszę podzielić się swoimi planami na jesień albo opowiedzieć, za co i dlaczego państwo lubią tę porę roku.

nigdy więcej. Tę piosenkę Piotr Szczepanik nagrał na jedną ze swoich pierwszych czwórek, czyli płyt zawierających najczęściej 4 utwory, a potem umieścił tę piosenkę na swojej pierwszej płycie długogrającej obok Żółtych kalendarzy, Goniąc kormorany, Kochać, Pustych kopert i Zabawy podmiejskiej. Śmiem twierdzić, że 6 wielkich przebojów na jednym longplayu nie zdarza się często, chyba że jest to płyta z największymi przebojami artysty, a tu mowa o jego debiucie. Inna sprawa, że wtedy na pierwszą dużą płytę najczęściej trzeba było trochę poczekać, więc kiedy już przyszło do prac nad nią, utworów było już dość, by wybrać te najlepsze. Za chwilkę w Radiu Pogoda pojawi się dobry humor Majki Jeżowskiej, a po piosence Franka Sinatry będę odliczać.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Została ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.

26 września i Radio Pogoda też będzie podczas tej uroczystości obecne. 5 dni zostało do finału Miss Kultury 60+, w krakowskim Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj. Tam nasz Robert Janowski będzie zasiadać w jury, ale zaśpiewa też piosenki zgromadzonej publiczności właśnie w ośrodku Ruczaj. Natomiast odliczamy też czas do uroczystego otwarcia wielkiej wystawy poświęconej Jerzemu Połomskiemu. Wystawę przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a jej otwarcie planowane jest na 19 listopada. Do tego dnia, jeśli dobrze liczę, zostało 58 dni, a z wystawy dowiemy się niejednego, o czym jeszcze zdążę Państwu powiedzieć podczas na pewno niejednego odliczania, jakie nas jeszcze czeka do tego dnia.

0: Czarny Alibaba w wersji Andrzeja Zauchy za nami. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Cliffa Richarda i Alibabek, a potem usłyszymy przebój Na czasie, czyli Jesiennego Pana w wykonaniu Krystyny Konarskiej.
1: Radio Pogoda.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
12: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę.
12: Biedronka.

Marlena Drozdowska. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda. Breathless drive.

0: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Najpiękniejsze melodie Violetty Villas, Przyjdzie na to czas oraz Andrzeja Rybińskiego od jutra już usłyszymy w Radiu Pogoda za parę minut, bo teraz pora posłuchać wiadomości.
12: Wiadomości z Opola.
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rozpoczął się czwarty etap napraw gwarancyjnych prowadzonych przy Opolu Głównym. Wiąże się on z nowymi utrudnieniami. Małgorzata Mura.
16: Zakończyły się prace na ulicy Kołłątaja, która jest już w całości otwarta. Teraz czas na naprawy na 1 maja na pasie dojazdy na wprost w kierunku ulicy Rejmonta. To czwarty z 6 etapów zaplanowanych prac. Ma potrwać do jutra. Później drogowcy przeniosą się na ulicę Armii Krajowej i przyległą część skrzyżowania.
15: Uwaga też na wyłączoną sygnalizację świetlną. Wzmożona ostrożność przyda się również na czwórce pod Opolem, gdzie trwają roboty drogowe. Jest zwężenie między węzłami Opole Zachód i Opole Południe na jezdni w kierunku Katowic i wcześniej na tej samej nitce między Opolem a Brzegiem. Na koniec sukces uczelni z Opola w szanghajskim rankingu uczelni inżynieryjnych. W tegorocznej edycji znalazła się Politechnika Opolska, zajmując miejsca porównywalne z dużymi polskimi uczelniami. W dziedzinie inżynierii mechanicznej w zestawieniu są tylko trzy uczelnie z Polski: Politechnika Gdańska, Warszawska i właśnie Opolska. Z kolejnymi informacjami z regionu wracam do Was za godzinę.
12: Radio Pogoda 104.1 FM.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
12: Pogoda w Opolu.
15: Rośnie powoli temperatura w Opolu i jest szansa nawet na 16 stopni około godziny 15, ale niższą odczuwalną temperaturę zapewni nam w Opolu i regionie chłodny wiatr również po południu. Po południe także z przelotnym deszczem i lokalnymi rozpogodzeniami, tak na zmianę, z tym, że wieczorem już deszczowe chmury zdecydowanie zdominują sytuację na niebie. Z kolei jutro powinno się wypogodzić.
12: Radio Pogoda 104.1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
18: Piotr Tworakowski, dzień dobry. Dzisiaj pytam Państwa o plany na jesień, ale także o tę stronę jesieni, którą Państwo lubią. Cały czas z zainteresowaniem czekam na Państwa odpowiedzi i wrócę do tego tematu za kilka minut. Pół godziny mniej więcej dzieli nas od dzisiejszego odcinka cyklu Pogodne Lata, w którym dziś pojawią się wspomnienia roku 1983, a już w tej chwili pojawiają się najpiękniejsze melodie Violetty Villas, Andrzeja Rybińskiego i Gerarda Lenormana.

0: Myślę, że ta piosenka, ballada o szczęśliwych ludziach Gerarda Lenormana, ucieszyła niektórych słuchaczy Radia Pogoda, bo to zawsze miło usłyszeć, że są jeszcze szczęśliwi ludzie na tym świecie. Może wspominają lato. Ciekawe swoją drogą, jak Państwo będą wspominać to lato. Na razie zajmijmy się jesienią, która przed nami. Powiedziałem niedawno, że między innymi będę czekać na premierę nowej ekranizacji Lalki. A Państwo?
1: Ten jesień na pewno nie pójdę na Lalkę, dlatego że nie chcę sobie psuć dobrego smaku, który mam po poprzedniej Lalce. Natomiast będzie to pretekstem do napisania kolejnych. Ja wiem, może 50 wierszy na temat jesieni, bo jesień jest tak wieloznaczna i tak wymowna, że można o nim pisać błyskawicę. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i życzę dostatku weny, jeśli chodzi o wiersze, ale jeśli chodzi o Lalkę, to wie pan, zakładanie z góry, że to będzie kiepski film, jest trochę niesprawiedliwe jednak wobec twórców. Oni na pewno starają się, żeby pan miał jakąś zabawę na tym filmie, czy właściwie, żeby pan docenił aktorstwo, scenariusz, no i tak dalej. Ale to pańska sprawa oczywiście. A czy państwo mają jakieś konkretne plany na jesień? A przynajmniej bardziej konkretne niż tylko przetrwać?

0: wiatr.
1: Maria Kotelbska o wrocławskich tramwajach, które od jakiegoś czasu nie wszędzie mkną tak gorąco, żeby się przypadkiem nie wykoleić na jakimś ostrzejszym zakręcie. Za chwilkę usłyszymy zespół Pussycat, a po piosence Seweryna Krajewskiego z 1983 roku będziemy wspominać niektóre wydarzenia właśnie tamtego roku.
2: Radio Pogoda.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1983. W styczniu miały premiery dwa polskie filmy, Danton Andrzeja Wajdy oraz tak zwany Pułkownik, nakręcony w 1981 roku film Józefa Gębskiego Filip z Konopi, w którym między innymi zagrali członkowie kabaretu Tej.
2: Tyle tam kabli macie, nie pomyli wam się, co?
3: Nie, są kolorowe, żeby było łatwiej. O, zielona dzieja, niebieski papieski, żółty, masa, czerwony. Plus.
2: A dużo macie tutaj tych telefonów?
3: Przy sobie jeden.
4: A w budynku?
3: 33 na
5: 600 rodzin.
4: A, to się nie pobiją. A nawet jak się pobiją, to się zadzwoni do tych.
3: A po co do tych? Do Sosnowca od razu.
1: W połowie kwietnia rozpoczęto budowę warszawskiego metra. Pierwszy odcinek oddano do użytku już po 12 latach budowy, a cała budowa pierwszej linii zajęła ćwierć wieku. W maju 83 roku do kin trafił film Sylwestra Chęcińskiego w Wielki Szu.
6: Max.
7: 4/9. Ale wiesz chociaż dlaczego przegrałeś?
6: Przegrałem, bo panu nieprawdopodobnie poszła karta.
7: Bzdura, bo w to grałeś.

To chyba był jeden z największych przebojów Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer z 78 roku. Za chwilkę cofniemy się prawie dekadę, żeby posłuchać breakoutów, a potem usłyszymy Życia małą garść, ulubioną piosenkę słuchaczy Radia Pogoda w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
4: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Reklama.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Właśnie mija południe, w Radiu Pogoda to czas wiadomości, po których wrócimy do najpiękniejszych melodii i piosenkami Maryli Rodowicz, Sing Sing i Ewy Demarczyk, Karuzela z Madonnami.
6: Wiadomości z Opola.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 41-latki ze Skorogoszczy. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 47-letni mąż kobiety jest zatrzymany, a śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Ciało 41-latki policjanci odkryli po wezwaniu do awantury domowej. Do 10 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca zatrzymany został na MOP-ie Przysiecz, na A4 realizował transport niezgłoszony do rejestru. Poprzez łapówkę chciał uniknąć mandatu, teraz czekają go dużo surowsze konsekwencje. A jakimi konsekwencjami może się skończyć jazda rowerem bez kasku? O tym wiedzą w Opolu nawet kilkulatkowie. W szkole podstawowej numer 2 ci, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali od razu też kaski. Od dawna promujemy ich używanie, mówi dyrektor szkoły Mirosław Śnigórski.
8: Mamy parking rowerowy, mieliśmy taki ubiegły rok, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego.
7: Akcja rozdawania kasków zainicjowana w Dwójce rozszerzy się teraz na inne szkoły w regionie.
6: Radio Pogoda. 104.1 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Pogoda w Opolu.
7: Wczesne popołudnie z przebłyskami słońca, a na termometrach maksymalnie 16 stopni. Im bliżej wieczoru, tym będzie chłodniej. No i po godzinie 18 to deszczowe chmury mają zdominować sytuację na niebie nad Opolem, a temperatura spadnie do 12 stopni. Tyle będzie w godzinach wieczornych. Noc chłodniejsza, a jutro od 7 stopni z rana do 16 w ciągu dnia i sporo słońca.
6: Radio Pogoda. 104.1 FM.
9: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Jesień oczywiście wróci do nas w Państwa opisach i planach, ale za chwilkę zajmą nas urodziny jednego z najbardziej popularnych śpiewaków na świecie. Zygmunt z Michałem mówili o tym, o tych urodzinach rano po 7, a że ów artysta otoczony jest powszechnym uwielbieniem, myślę, że warto wspomnieć o nim także w południe, albo wczesnym popołudniem, które już mamy, z tym, że popołudniową część dzisiejszego spotkania rozpoczną najpiękniejsze melodie w wykonaniu Maryli Rodowicz, Ewy Demarczyk i Olgierda Buczka.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry.

Nie ma miejsca w kawiarence, podobnie jak nie byłoby miejsca na widowni, gdyby występował Andrea Bocelli. To jeden z najbardziej popularnych śpiewaków na świecie. Świadczy o tym nie tylko liczba sprzedanych egzemplarzy płyt, ponad 90 milionów, ale i uwielbienie, jakim darzą go jego słuchacze. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od duetu z włoskim piosenkarzem Zucchero w latach 90. wczesnych, a sławę zyskał wygrywając festiwal San Remo w 94 roku piosenką Il Mare Calmo della Sera.

Potem Andrea Bocelli wydał 15 albumów solowych, przy czym aż 9 to były kompletne nagrania oper, a tylko 3 zawierały piosenki popularne, takie jak, no, dobrze Państwu znane z nagrań innych wykonawców, Besame Mucho. Besame.

Co to jest za piosenka? Jeszcze by się chciało przynajmniej sekundę więcej, prawda? Ale największym przebojem w dorobku Andrei Bocellego pozostaje utwór Conte Partirò, nagrany także w duecie z Sarą Brightman jako Time to Say Goodbye.

0: Życząc oczywiście Andrei Bocellemu jeszcze wielu sukcesów i w ogóle dobrze myśląc o artyście, posłuchajmy jego wersji dobrze znanej Państwu piosenki z anteny Radia Pogoda, Domenico Modugno Volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la

0: Radio Pogoda, słuchaliśmy Woods i Prus w piosence Nie mam woli do Zamęścia. Za chwilkę Halina Frąckowiak, która w piątek roztańczyła wrocławską publiczność swoimi przebojami na rynku, a potem usłyszymy Skaldów.
1: Radio Pogoda.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Reklama.

0: Taka piękna i zwiewna melodia doskonale pasuje do przełomu lata i jesieni, która nie wszystkim dobrze się kojarzy, trudno, nigdzie nie jest powiedziane, że wszyscy musimy się cieszyć tym samym, ale są dobre strony jesieni, na które zwracają Państwo uwagę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zgłasza się stały słuchacz, najlepsze radio, którego słucham od dawna. Pozdrawiam serdecznie i przedstawiam się cyframi. W ubiegłym wieku przeżyłem 50 lat. W moim mieście istnieje zespół pieśni i tańca, który będzie obchodził 50-lecie i właśnie od jutra będę uczestnikiem tego zespołu, czyli wstępuję do niego, aby tańczyć, może coś zaśpiewam, nie wiem, no kiepurum nie będę na pewno. Natomiast miasto to ma 110. rocznicę nadania praw miejskich. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i prowadzących. Miłego dnia wam życzę, kochani.
0: I wzajemnie, pozdrowienia. No to brzmi jak świetny plan na jesień. A przy okazji wrócił pan do tych naszych zagadek geograficznych, którymi zajmowaliśmy jakiś czas temu. Tak się zastanawiam, czyżby chodziło o Dąbrowę Górniczą?
2: Trwa.

0: Teraz mam taki telefon interwencyjny troszkę, który co jakiś czas dzwoni do Radia Pogoda.
1: Może byście tak podali, o której godzinie siatkarze grają w wiadomościach sportowych.
0: Proszę się nie martwić, poradzą sobie. A poważnie, była o tym mowa w porannych wiadomościach, ale z przyjemnością powtórzę informację, że dziś o 18 zacznie się mecz naszych siatkarzy o wejście do półfinału Mistrzostw Europy. Przeciwnikami Polaków będą siatkarze Niemiec.

którzy wygrali z drużyną Bułgarii, z którą to z kolei Polacy przegrali ostatni mecz grupowy. Także sporo emocji dzisiaj przed nami, a początek za niespełna 5,5 godziny, jeśli dobrze liczę.

0: Łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Prawda?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
4: Reklama.
18: Gdzie ten świat? Zapyta za kilka minut Urszula Sipińska, a potem inne pytanie, dlaczego odchodzisz? I to w języku obcym zada Żanet. A teraz proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
19: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
19: Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
20: Te reformy, które miały być na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
19: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
21: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
19: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających wsiadających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
0: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
19: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
1: Pogoda.
19: Wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
18: Dzień dobry, ponowne i serdeczne. Urszula Sipińska i Żanet rozpoczną tę część naszego dzisiejszego spotkania swoimi najpiękniejszymi melodiami, a potem wrócimy do jesieni i jej dobrych stron. A teraz zapytajmy razem z Urszulą Sipińską, gdzie ten świat utracony? Może w tej piosence znajdziemy też odpowiedź.

0: Por qué te vas? Dlaczego odchodzisz? Pytała Janet w przeboju z 77 roku. Za chwilkę piosenka, która pewnie ucieszy fanów, a szczególnie fanki Jacka Lecha, bo to będzie Cygańska wróżba, którą państwo czasami tytułują słowami Cyganka mówiła mi. Także najpiękniejsze melodie wracają za moment, a teraz wraca temat dobrych stron jesieni. Dzień dobry.
1: Witam moje ulubione radio z Poznania. A propos jesieni, to jest przepiękna pora roku. Kolorowa, zmienna, jeśli chodzi o pogodę, i to jest bardzo interesujące. A nawet wtedy, kiedy nie ma już liści, możemy docenić wspaniałe kształty krzewów, drzew, czego przy pełnym ulistnieniu nie widać. No, ja nie zaniedbuję aktywności na świeżym powietrzu, ale przy brzydkiej pogodzie można czytać, można pójść do kina. A w ogóle to jest w naszym klimacie chyba normalna pora odpoczynku dla przyrody. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję za takie konkretne, niemal w punktach, wymienienie tych lepszych stron jesieni. Nie jestem pewien, czy jesień to pora odpoczynku przyrody, raczej zima, ale rzeczywiście późna jesień to pora układania się przyrody do zimowego snu. Jeszcze raz dzisiaj pojawi się ta pora roku, a teraz niech się pojawi Cygańska wróżba Jacka Lecha.

Rena Rolska w Radiu Pogoda. Niczego jeszcze nie powiedziałem o dzisiejszej bohaterce, ale i sław Radia Pogoda, ale to przecież będzie wykonawczyni tego wielkiego przeboju. Halina Benedyk będzie dziś rozmówczynią Tamary Pawlik-Lipskiej i jestem przekonany, że panie znajdą wiele tematów do rozmowy, oprócz tych oczywistych, jak piosenki Mamy po 20 lat, czy duetu z Marco Antonelli, ma więc Frontiery. Wszystkiego dowiemy się dziś o 18:00. Zalej sław Radia Pogoda.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Została ostatnia reklama.
22: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Właśnie Żanka w Radiu Pogoda. To teraz jeszcze jedno podejście, że tak się niezgrabnie wyrażę, do jesieni i jej dobrych stron. Tym razem to będzie podejście muzyczne. Dzień dobry.
1: Moją ulubioną jesienną piosenką jest Dzień w kolorze śliwkowym, śpiewano dawno, dawno temu przez Leszka Długosza.
0: Tak.
1: Dzień rzeczywiście jest szary, lekko fioletowy, a może być ciepły, rodzinny. I pokochałam jesień też między innymi dzięki tej piosence. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Dzień w kolorze śliwkowym czasami słychać w Radiu Pogoda. Na pewno gramy tę piosenkę co roku w dniu urodzin Leszka Długosza.
2: Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak, stawia drzewom pieczątki, żeby...
0: Telefon naszej słuchaczki był takim dowodem na siłę słów. Napisane, wypowiedziane albo wyśpiewane przez innych też mogą zmienić nasze zdanie w różnych kwestiach, na przykład ulubionych pór roku. Ci z Państwa, którzy nie lubią jesieni, pewnie nie dadzą się przekonać, że ta zaczynająca się jutro pora roku jednak da się lubić, ale może będzie łatwiej przyzwyczaić się do jesieni, wiedząc, że ma również dobre strony. Tymczasem teraz wspomnijmy sobie lato.

0: najpiękniejsze melodie. Za chwilkę wrócą do Radia Pogoda, usłyszymy Sama Cooka, który jak sam zaśpiewa, niewiele wie o biologii, chemii czy matematyce, ale wie, że ten świat mógłby być piękny, gdybyśmy zechcieli trochę bardziej nad tym popracować. Potem o babach, ach tych babach, będą śpiewać Ryszard Rynkowski i Andrzej Zaucha, a od 14 państwa popołudnie zrobi się pogodne, bez względu na aurę panującą za oknem, zadba o to Monika Tarka. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
4: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat

0: Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
0: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchają państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy wtorkowe, pogodne popołudnie. Zaczniemy od zimnej piosenki, a właściwie ciepłej, ale o zimnym draniu. Zaśpiewa Bogdan Łazuka. Ale na razie wiadomości o 14:00.
13: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
13: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista Zbraniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
15: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
13: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać 0,5 roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
11: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
13: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
16: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
13: Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
0: Pogoda.
13: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem, najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.
12: Minuty po godzinie 14. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze pogodne popołudnie, na ostatnie już letnie, bo dzisiaj w nocy przyjdzie oficjalnie do nas astronomiczna jesień. Przypomnę też, że o tej porze pojawiają się zwykle pozdrowienia od Państwa. Dzisiaj akurat nie mam żadnego, ale gdyby Państwo chcieli oczywiście pozdrowić słuchaczy, to proszę dzwonić 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu. Tam takie pozdrowienia na powitanie pogodnym popołudniu. Południu można zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. A ja oczywiście zapraszam, przygotowałam dla Państwa kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie konkurs, daję słowo, no i spotkanie z Krystyną Giżowską.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Proszę Państwa, uzupełniamy, no bo pozdrowienia muszą jednak być.
1: Pozdrowienia z deszczowego Krakowa dla Pani Moniki i całego radia przesyła Aneta.
0: Dziękuję Pani Aneto, oczywiście też pozdrawiam. No właśnie, deszczowo, proszę Państwa, ale ten deszcz jeszcze letni, bo jeszcze dzisiaj trwa to astronomiczne lato, dopiero jutro przywitamy jesień. No właśnie, a propos tegorocznego lata, czy jest jakiś dzień albo jakieś wydarzenie z tegorocznego lata czy wakacji, które Państwo szczególnie zapamiętali? Jeżeli tak, to proszę dzwonić, opowiadać 22 444 4004. Może to był jakiś wyjazd, może jakaś niespodzianka, może jakieś wydarzenie z życia osobistego, którym chcieliby się Państwo pochwalić. A już teraz oczywiście kolejne najpiękniejsze melodie. Grupa Pod Budą, Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

Jakie było dla Państwa tegoroczne lato, tegoroczne wakacje? Co będziecie wspominać? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Pani Barbara z Warszawy zadzwoniła i powiedziała, że szczególnie zapamięta dzień 13 sierpnia, dlatego że właśnie tego dnia przyszedł na świat jej pierwszy wnuk, Leon. Pani Basia została babcią w wieku 56 lat. No tak, to jest rzeczywiście wydarzenie, które się pamięta na całe życie. 22 444 4004 czekam na kolejne Państwa telefony.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą senior. Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Muzyka i głos.

0: nadzieję, że w pamięci, jeżeli chodzi o te wakacje i to lato, też zostaną Państwu spotkania z Radiem Pogoda i oczywiście potańcówki razem z nami. A co jeszcze Państwo będą wspominać?
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym się podzielić tutaj dobrymi wrażeniami, a więc zafundowałem wnukowi w tym roku piękne wakacje, za które mi podziękował. Jak to określił, wakacje na stówę, ale jeszcze miałem tak zwaną wisienkę na torcie, o której nie wiedział. Pierwszy raz był na występie kabaretu Smajl. I w ogóle był to pierwszy jego kabaret na żywo. Ogromna niespodzianka dla niego. Więc wakacje były super. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i całą redakcję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No właśnie, ostatniego dnia tego astronomicznego lata, proszę Państwa, wspominamy tegoroczne wakacje i lato 22 444 4004 to jest nasz numer.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

rzeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: Wojciech Młynarski, nie ma jak umamy. A dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy wakacje.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Kłania się stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Pyta Pani o wspomnienia z wakacji. Mam jedno z tegorocznych wakacji. Na przełomie sierpnia i września odbyłem podróż promową naszym nowym promem Unity Line Jantar Polska na trasie Świnoujście-Trelleborg-Świnoujście. Mimo że w drodze powrotnej padał bardzo niemiły, zacinający deszcz oraz wiał bardzo nieprzyjemny wiatr, ale było naprawdę pięknie. Pozdrawiam Panią Monikę, Radio Pogoda i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Kłania się Paweł. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Panie Pawle. Bardzo dziękuję. No właśnie, tak, taka przygoda, takie popłynięcie promem, to jest też coś fantastycznego. Ja też płynęłam w zeszłym roku. Płynęłam do Szwecji i to, co mnie zadziwiło, to ilość farm wiatrowych, które stoją na morzu i właśnie tylko z promu tak naprawdę można ich podziwiać. Te wiatraki po prostu ciągną się aż po horyzont. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, co mnie, przyznam szczerze, bardzo zaskoczyło, ale wygląda to dosyć pięknie. Już nie mówiąc o silnym wietrze na środku Morza Bałtyckiego, który robi takie rzeczy z włosami, jakich nie zrobi żaden fryzjer, nawet ten najdroższy, który czesze, proszę Państwa, w wielkie gwiazdy sceny i estrady. Za chwilę Jerzy Połomski, jego mała błękitna chusteczka, a także Eleni i Zorba, to będzie piosenka i wspomnienie dla tych, którzy być może w te wakacje byli w Grecji.
2: Reklama. Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowych.

0: Wiczu IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.

0: szczęście trzeba grać. Wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Radio Pogoda poleca się na wtorkowe, pogodne popołudnie. Przed nami piosenki Ireny Jarockiej, Wandy Warskiej czy Michela Delpesza. Ale na razie wiadomości o 15:00.
14: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
14: Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
14: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
16: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. to standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
14: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
17: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
14: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
10: Co jest grane w Opolu?
18: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Z Cegła Arenie w najbliższy piątek muzyczna podróż w czasie do złotych lat muzyki tanecznej, czyli Magic of Disco Festival. Wydarzenie zgromadzi legendy sceny disco i eurodance, artystów, których przeboje podbiły parkiety na całym świecie. To właśnie ich utwory stały się symbolem niezapomnianych imprez, emocji i wspomnień, które do dzisiaj łączą pokolenia fanów. Na scenie wystąpią Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli czy Joy. Start wydarzenia w Cegła Arenie w piątek o 19. Teraz kino i polska produkcja Powiedz mi, co czujesz. Subtelna opowieść o miłości dwojga młodych ludzi. Film inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego i Karoliny Balcer to jedna z nowości na ekranach opolskich kin Helios. Na koniec wybiegnijmy i to dosłownie myślami do weekendu. Półmaraton Opole 2026 to wydarzenie w najbliższą niedzielę. Start o godzinie 10. Kto nie biega, niech pokibicuje.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda.
14: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
13: Minut po godzinie 15, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda w ostatni dzień kalendarzowego, ale też i astronomicznego lata, bo jesień ta astronomiczna zacznie się dzisiaj w nocy o godzinie 2.08, kiedy słońce przejdzie przez punkt zwany punktem wagi. To taki punkt równonocy jesiennej. Dlatego dzisiaj, proszę Państwa, taki dzień, w którym możemy powspominać te wakacje i tegoroczne lato, co się ciekawego wydarzyło, o czym Państwo będą jeszcze długo pamiętać. Dzwonicie w tej sprawie, więc za chwilę do tych Waszych telefonów wrócimy. No i przypomnę, że po 15 na naszej antenie także muzyczne spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: była Wanda Warska, a dzisiaj w radiu pogoda, wspomnienia tegorocznego lata, które zostaną Wam w pamięci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Moniko, w czasie tegorocznych wakacji gościłam moją wnuczkę Basię z Niemiec. No i po powrocie do domu ona napisała do mnie list i do dziadka i chciała przytoczyć parę fragmencików. Między innymi, bardzo Wam dziękuję za pobyt u Was, wakacje. Bardzo fajnie było z Wami spędzić czas. Bardzo cieszę się, że mogliśmy być razem i robić tyle fajnych rzeczy, jak na przykład po prostu zjeść razem obiad. Takie słowa dla mnie to jest miód na serce. Pozdrawiam serdecznie, Halinka ze Schowy.
0: No i jakie to ciepłe wspomnienia, które ogrzeją te chłodne jesienne czy zimowe wieczory, które, proszę Państwa, przed nami. Piękne wspomnienia. Naprawdę mówią, że dzieci tylko cały czas siedzą w telefonach komórkowych, a tymczasem proszę, wystarczy wspólny obiad z dziadkami i od razu jest co wspominać.

0: Michel Delpech, porę flirt na antenie Radia Pogoda. Kolejny telefon od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pani Maciej z Poznania się kłania.
0: Witam.
1: Dziś mamy ostatni dzień lata, dlatego bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich tych, dla których lato to nie jest okres wakacji, kanikuły i wypoczynku, tylko wytężonej pracy. Wbrew pozorom takich zawodów jest dużo.
0: To prawda.
1: Na przykład ci, którzy obsługują ruch turystyczny, ale również, co w moim wypadku ma się dzieje, również wszelkie ekipy remontowe, naprawcze, poprawy infrastruktury. Bardzo często jest tak, że właśnie latem, gdy inni wczasują, to tego typu ekipy mają najwięcej pracy. Panowie, panie, działające w tego typu rzeczach. Pozdrawiam.
0: Ja też się dołączam oczywiście do tych pozdrowień. No, żeby wczasować się mógł ktoś, no to pracować też musi ktoś, niestety, ale no w końcu czas na te wakacje też przyjdzie, tylko no niestety w innych miesiącach, nie w letnich. To też dotyczy, proszę Państwa, artystów, którzy występują w czasie wakacji i często w tym okresie w ogóle nigdzie nie wyjeżdżają. Jak tak rozmawiam z różnymi artystami już od wielu, wielu lat, to przeważnie taki urlop robią sobie w styczniu albo w lutym. Nasz gość, muzyczny gość, Krystyna Giżowska też sporo, proszę Państwa, koncertuje, ale znalazła chwilę, żeby opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach, no i właśnie za kilka minut. Kolejna piosenka Krysi Giżowskiej, no i oczywiście jej opowieść o tym utworze. Radio.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: me kenyang.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, witam Krystynę Giżowską w Radiu Pogoda.
2: Witam, witam.
1: Dzisiaj ballada, otwarte serca, zamknięte drzwi.
2: Tak, jeszcze jedna piosenka tego kompozytora, bo pierwszą już Państwo słyszeli, Świat jest cudowny. Ta również...
1: Janusz Piątkowski.
2: Tak, Janusz Piątkowski. Kilka utworów wtedy nagrałam i do tej piosenki mam jakąś taką wyjątkowy sentyment. Bardzo często do niej wracam. Nagrana była u nas w studio naszym domowym. Mm-hmm. I uważam, że bardzo dobrze zgrana.
1: No właśnie, przy okazji warto powiedzieć, czym zajmował się twój mąż.
2: Tak, on pilnował moich muzycznych wszystkich spraw.
1: Czyli był twoim menadżerem.
2: Tak, ale też przy okazji nagłośnienie. No, zjeździł pół świata z Korą, z Budką Suflera i nie tylko. Ale również w studio nagrań nagrywał.
1: Zgrywał. W waszym studio, w tym waszym segmencie, którym opowiadałaś?
2: Tak, mieliśmy na dole studio nagrań. No, przewinęło się przez nie mnóstwo w latach 90., na początku 20. mnóstwo ludzi. Zbyniu Wodecki, Krawczyk, mnóstwo, no nawet Danusia Rym była też i Violetta Villas.
1: Niesamowite.
2: Tak, miałam wtedy ją okazję poznać i bardzo pamiętam, miałam wielką tremę przed tym spotkaniem, nagrywała kolędy. I myślę sobie, Jezus, ja słyszałam o niej tyle rzeczy, jaka ona naprawdę jest. Okazała się wcale nie taką głupią kobietą, za jaką ją zwykle wszyscy uważali. Oczywiście może miała swoje jakieś tam wyskoki na koncertach, ale wtedy okazała się bardzo sympatyczna. I pamiętam, mieliśmy wtedy, bo w rodzinie mojego męża cukiernicy są. I wtedy pamiętam, dostaliśmy takie bardzo dobre ciasteczka od nich. I ona była tak nimi zachwycona, że potem pamiętam, żeśmy jej wysłali cały karton w prezencie jeszcze. No, ale okazała się bardzo miłą osobą, także rzeczywiście ta piosenka u nas też w studio powstała.
1: Czyli wbrew temu tytułowi jednak otwarte drzwi do waszego domu.
2: Otwarte drzwi.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda.

0: 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak w ostatnim dniu lata chciałem się podzielić wrażeniami. Nigdzie nie wyjeżdżałem. Słuchałem radia Pogoda, ale powiem szczerze, pomimo, że nie jestem seniorem, bardzo lubię wasze radio. Też nie seniorzy lubią stare piosenki polskie. Lubią fajny humor, który jest między wami. Mimo wszystko, że koniec lata, ale i tak się kłaniam wam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Bardzo dziękuję za ten telefon. I tak a propos lata, Roman Gerczak zaśpiewa za chwilę Zabrałaś mi lato. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Muzyka i głos.

Gustowskie noce, no i właśnie te pamiątki z wakacji, które zostają z nami. Ja to się też Państwa dzisiaj pytam o te wakacyjne i letnie wspomnienia, co Wam zostanie w pamięci z tego roku. Przypomnę nasz numer 22 444.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
17: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan, niegdyś z naszej ulicy, starsza pani, czasami też.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Radio Pogoda, we wtorkowe pogodne popołudnie. Już niedługo kwiat jednej nocy Alibabek. Czy Diabeł i Raj? Maryli Rodowicz. Posłuchamy też Czesława Niemena. A na razie wiadomości o 16:00.
16: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
17: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
16: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie 2 etatów, mówi premier Donald Tusk.
18: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
16: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacje o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z Zonda Krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w Zonda Krypto.
19: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
16: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
20: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się Armagedonu, że ta autostrada stanie.
16: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
21: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
16: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
22: Co jest grane w Opolu?
23: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Opolska scena tańca powróciła jako pulsujące centrum ruchu, miejsce, w którym spotykają się różne choreograficzne języki, wrażliwości i energie. Jeśli tylko taniec jest wam bliski, powinniście być na bieżąco z tym, co dzieje się w tym tygodniu w Teatrze Kochanowskiego. Jutro na przykład spektakl Tempo, opierający się na pozbawionych słów scenach, budowanych poprzez taniec i iluzje sceniczne, w których czas zwalnia, cofa się i zatrzymuje. To teraz trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Grany jest w kinie Helios Solaris w Opolu. O tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, opowiada wojenny dramat Niebo nad Normandią. Na koniec jeszcze przypomnę, w najbliższy weekend już po raz 8 na opolskim rynku Biesiadna Atmosfera i przy okazji od piątku do niedzieli 3 dni muzyki i wspólnej zabawy.
22: Radio Pogoda 104.1 FM.
24: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Pogoda.
16: Wszędzie poza północnym zachodem przydadzą się dziś parasole, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: A u nas, proszę Państwa, pogoda, radiopogoda, pogoda ducha, zawsze dobra, zawsze pozytywna. Za kilka minut opowiem Państwu o wyjątkowym koncercie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, który szykuje się już na 30 września i będą też dla Was zaproszenia na ten koncert. Są do wygrania w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa zagra za niecałe pół godziny i wygra te zaproszenia, ale nie tylko, bo będę mieć dla Was także termos radia Pogoda. No i oczywiście mam też kolejne najpiękniejsze melodie, więc zapraszam.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: A za chwilę w Radiu Pogoda Krzysztof Krawczyk. W tym roku przypadła 80. rocznica jego urodzin, ale też 5. rocznica jego śmierci. Dlatego to jest taki rok pełen wspomnień, koncertów wspomnieniowych, spotkań dotyczących właśnie Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek. A już 30 września w Teatrze Roma w Warszawie właśnie jedno z takich wyjątkowych spotkań, jednocześnie i wspomnienia, proszę Państwa, ale też i koncert, bo piosenki Krzysztofa Krawczyka będzie śpiewał Michał Milowicz, a jeżeli chodzi o wspomnienia, to artystę będą wspominać jego żona Ewa, ale także jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Pan Andrzej był niedawno gościem Radia Pogoda naszej Alei Sław i opowiadał m.in. o tym, jak różnorodny repertuar miał Krzysztof Krawczyk.
1: Na początku naszej współpracy, dlaczego ta współpraca tak się ułożyła? Krzysztof do mnie powiedział takie zdanie: Andrzej, tylko widzisz, wszyscy śpiewają całe życie tę jedną piosenkę. Płomski, cała sala śpiewa z nami, Wodecki Pszczółkę Maję. Potem jak nawet miał przebój Chałupy Welcome To, to nie chciał śpiewać, by się wstydził tego. Pamiętaj o jednym, żebym ja się sobą nie zanudził. Ja nie mogę śpiewać w jednym stylu, tak jak Rysiek Rynkowski na przykład, że wciąż jedna piosenka. Skaczemy ze szufladki do szufladki. Nie dajmy się zaszufladkować. I to nam przyświecało przez całe życie. No niech mi pani powie, w jakim stylu Krawczyk jeszcze nie zaśpiewał. Powiem pani, nie zdążyliśmy nagrać jednej płyty, którą nosiliśmy w sobie. Tematy z muzyki poważnej, operowej, w wersji rozrywkowej zaśpiewane przez Krawczyka, bo on się do tego... Taki Karel God nagrał taką płytę w Czechosłowacji. I tego, to jest jedyna płyta, której nie zdążyliśmy zrobić.
0: Mówił Andrzej Kosmala, ja już za kilka minut powiem Państwu, jak można będzie wygrać podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert w Teatrze Muzycznym Roma.

0: świat.
1: No i Czesław Niemen podpowiedział mi już dwa słowa. Na M może być muszla, a na P papuga, ale nie będzie tego dzisiaj, od razu mówię. Daję słowo, proszę Państwa, ten konkurs już za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Nagroda gwarantowana to właśnie dwuosobowe zaproszenie na koncert, o którym już wspominałam, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Ten koncert, przypomnę, w warszawskim Teatrze Roma 30 września. A dodatkowo można wygrać także termos Radia Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Zapraszam, proszę się zgłaszać do zabawy. Przy okazji proszę powiedzieć, która piosenka Krzysztofa Krawczyka jest waszą ulubioną.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: To była oczywiście Maryla Rodowicz, Radio Pogoda, 16, właściwie przepraszam, powinnam powiedzieć za 28 minut, 17, czas na konkurs.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam w tym konkursie panią Marię. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
0: Pani Mario, przed panią takie oto zadanie, w konkursie daję słowo. Za chwilę wybierze sobie pani, na jaką literę ma być słowo, które pani podam. Ja powiem to słowo i od razu włączę stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą, dobrze?
2: Tak.
0: A jak się pani uda, to będą czekać na panią, mam nadzieję, miłe prezenty. Czy jest pani gotowa, pani Mario?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, na jaką literkę ma być to słowo?
2: Literka M, jak pierwsza litera mojego imienia.
0: Dobrze, to ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Mario, dzisiaj daję słowo myszka.
2: Nora, ser, kopek, ucieka, chowa się.
0: Jedno słowo.
2: Schowek.
0: Może być. Schowek, w którym buszuje ta myszka oczywiście.
2: No
0: szukając
2: tak, to miałam na myśli.
0: Dobrze. Myślałam, że powie pani gumka myszka albo myszka Miki, bo
2: o,
0: to takie
2: też
0: najprostsze. A jeszcze ta do komputera, to oczywiście jeszcze myszka przecież przy komputerze
2: tak,
0: teraz jest.
2: Komputerze.
0: Pani Mario, ale oczywiście pięć było, więc po pierwsze ma pani termos Radia Pogoda na tę jesień, która jutro się zaczyna, a po drugie oczywiście dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk, koncert w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie już 30 września, więc życzę przyjemnych wrażeń, pani
2: bardzo
0: Mario.
2: Bardzo dziękuję, to będą niesamowite przeżycia.
0: No ja myślę, trzymam za to kciuki, pozdrawiam gorąco.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: La Bamba rozgrzewająca jeszcze, proszę Państwa, słoneczna w ten ostatni dzień lata. Państwo też dzwonią do nas z pozdrowieniami.
1: Dzień dobry, mówię Anna z Krakowa. Jestem Waszą stałą słuchaczką. Akurat przebywam w domu, bo jestem chora i pozdrawiam z deszczowego Krakowa.
0: My też pozdrawiamy, dużo zdrowia oczywiście życzę. No właśnie, coś te wirusy się rozpanoszyły w naszej redakcji, proszę Państwa, też krążą. Nasza sekretarz redakcji Iza trochę zachorowała i nasza dyrektor programowa również. Piotrek też coś od wczoraj narzeka, że coś go bierze. Asi przesyłamy gorące pozdrowienia, bo proszę Państwa, też siedzi w domu i choruje. Ja też czuję, że coś tutaj

0: troszeczkę na mój głos siada jakaś chrypka, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście i sobie, i Państwu życzę jak najwięcej zdrowia. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie, między innymi Albano i Romina Power i Perke.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
10: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
11: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
13: Biedronka.
15: Reklama.
16: Jest Radio Pogoda i wtorkowe pogodne popołudnie. Pełna uśmiechów i piosenek uśmiechniętych. Barbara Kraftówna zaśpiewa za kilka minut Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. A co się wydarzyło dziś? Posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
17: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Susz, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
18: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
17: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik pełnomocnik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
17: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
15: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
17: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
17: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
12: Pogoda.
17: Do końca dnia przelotny deszcz w niemal całym kraju, do tego sporo chmur na niebie, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
16: Po godzinie 17:00 kontynuujemy pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Czas się uśmiechnąć, proszę Państwa, chociaż lato się kończy, to zaczyna się już jutro piękna polska jesień, pełna tych jesiennych, cudownych kolorów i mam nadzieję jeszcze wielu słonecznych dni. Chociaż Barbara Kraftówna zaśpiewa za chwilę Uśmiechnij się, bo jutro będzie lepiej.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Roberto Tozzi, Ti Amo, a za chwilę Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda. Dzisiaj ostatni dzień lata, dzisiaj w nocy o 2:08 rozpocznie się astronomiczna jesień, dlatego dzisiaj Państwo wspominają te takie najmilsze momenty tego lata i tych wakacji.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mijającego już lata, tak trzeba powiedzieć, zorganizowałem i zabrałem grupę w sumie 8 przyjaciół z Zagłębia, z Sosnowca do Warszawy. Dawno nie byliśmy, a że było to 12 września, więc wiadomo, połączone z dniami seniora.
0: No tak.
1: No i niewątpliwie z radiem Pogoda. No było fantastycznie, podwiedzaliśmy Warszawę, poznaliśmy kolejne osoby z Radia Pogoda, przywitaliśmy się z prowadzącymi. Było świetnie, miło, przyjemnie, pogoda super. Wspomnienia są. Dziękuję, pozdrawiam, Stanisław.
0: Dziękuję, panie Stanisławie. Oczywiście, że są i to były naprawdę bardzo przyjemne chwile spędzone z państwem i nie ostatnie w tym roku, bo będziemy się jeszcze widzieć, spotykać. Najbliższe takie spotkanie już w sobotę w Warszawie w Parku Sowińskiego podczas finału 8. Olimpiady Senioralnej. Także zapraszamy nasze studio plenerowe od 10 do 14. A już teraz, no, żegnamy lato na rok. Zdzisława Sośnicka.

0: właśnie złapałam się na tym, że śpiewam tak jakoś mimowolnie tę piosenkę z czerwonymi literami, no bo to przecież ogromny przebój polskiej muzyki. Takie ładne oczy oczywiście na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Właśnie wjechałem w zasięg odbioru Radia Pogoda. Wjechała mi Pani trochę na ambicje z tymi pozdrowieniami, więc gorąco pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, ale ja tylko raz powiedziałam, że dzisiaj jakoś tak wyjątkowo nikt z Państwa o tej 14 nie zadzwonił z pozdrowieniami tradycyjnymi na początek pogodnego popołudnia, ale zdecydowanie z nawiązką Państwo to już wszystko nadrobili w ciągu dzisiejszego programu. A propos zasięgu, to przypominam, że można sobie ściągnąć Radio Pogoda na telefon komórkowy, naszą aplikację całkiem za darmo i wtedy absolutnie nie traci się zasięgu Radia Pogoda, no chyba, że straci się zasięg internetu, no to wtedy i my zamilkniemy, ale mam nadzieję, że tylko na chwilę. A już za kilka minut Klub Pogodnych Ludzi na naszej antenie. I oczywiście wręczę komuś z Państwa legitymację członkowską.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus.

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Czas, proszę Państwa, na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwaniam do Pani Zofii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda, Monika Tarka z tej strony i Klub Pogodnych Ludzi. Pani Zofia, mam nadzieję.
2: Tak jest.
0: Zgłosiła się Pani do klubu we Wrocławiu, Pani Zosiu.
2: Tak jest.
0: No właśnie, a ja mówię Zosiu, ale Pani taka bardziej łagodna Zosia, czy może taka Zośka energiczna?
2: A, różnie.
0: Jak to kobieta, zmienną jest,
2: różnie.
0: Tak?
2: Tak.
0: Pani Zofio, napisała Pani w zgłoszeniu, ja się nigdy nie smucę, mam dwa chóry, ja nie siedzę w domu. Proszę coś o tych chórach opowiedzieć w takim razie.
2: Ja jestem szczęśliwa, zadowolona. O, jutro mamy próbę chóru, bo szykujemy się do przeglądu chórów senioralnych. Cudownie.
0: No dobrze, ale czy ten drugi chór nie jest zazdrosny, że Pani w tym pierwszym śpiewa?
2: Nie, nie. W jednym chórze to mamy retro, aha, w drugim piosenki też mamy takie rozrywkowe, wesołe.
0: Czyli no, śpiewacie też to, co się pojawia na antenie Radia Pogoda, niektóre
2: też,
0: z tych utworów?
2: Też,
0: co na przykład?
2: Też. Ireny Santor,
0: no tak.
2: Anny German.
0: A coś nam Pani zaśpiewa, Pani Zosiu?
2: No, jutro mamy piosenki takie rozrywkowe.
3: I to będzie chór Rapsodia.
2: Chór Rapsodia.
0: Aha, i kto to? Mąż tam podpowiada?
2: Tak, na przykład. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś zadał.

0: Państwo we dwójkę śpiewają w tym chórze z mężem, czy tylko pani,
1: znaczy,
0: pani Zosiu?
1: Mąż, znaczy od tego pierwszego chóru odeszedł, bo coś mu tam nie pasowało. Mhm. I tego.
0: Czyli mąż bije brawo, prawda, pani Zosiu? To jest też bardzo ważne, no pewnie. Pani Zosiu, domyślam się, że i pani, i mąż się ucieszą z przyjęcia do klubu Pogodnych Ludzi, więc ja mam dla państwa takie oto ogłoszenie.
2: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Także pozytywnie rozpatruję wasze zgłoszenie i wysyłam wam legitymację członkowskie klubu Pogodnych Ludzi, pani Zosiu.
1: O, ja się nie mogę.
0: Wszystkiego dobrego, no i trzymam kciuki na tym przeglądzie, żeby ten wasz chór wygrał.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Słońca i dodająca energii piosenka Afrika Simon. Rama, ja oczywiście na antenie Radio Pogoda. Wracając jeszcze do pani Zosi, którą przyjęłam do Klubu Pogodnych Ludzi, to poza anteną powiedziała mi, że z mężem poznali się właśnie w chórze i że brała też udział w dwóch takich muzycznych znanych programach, czyli Mass Media Music i Szansa na Sukces. Także pani Zosiu, gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś gdzieś tam panią zobaczymy albo usłyszymy, jak pani śpiewa. A po godzinie 18, która już za 20 minut, Aleja Sław i zaproszenie na Aleję od Tamary Pawlik-Lipskiej. Kto dzisiaj będzie gościem?
1: Dzisiaj w Alei Sław moim gościem będzie Halina Benedyk.
2: I bardzo się cieszę z tego powodu, że będę
1: naprawdę?
2: Z państwem przez chociaż chwilkę, ale będę. Bardzo jestem szczęśliwa, tak.
1: Halina specjalnie do państwa przyjechała z Poznania dzisiaj, także ja też się cieszę bardzo na to spotkanie. Efekty po 18.
0: Zapraszamy, zapowiada się przyjemny muzyczny wieczór z Radiem Pogoda, a my słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem.

0: oprogramowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto. Dużo dobrego.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
17: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
21: Reklama.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę. Do 3 nad ranem od godziny 19.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości, a potem prognoza pogody.
2: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
3: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
4: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
3: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
2: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
5: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
2: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
6: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
2: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
7: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
2: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
9: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Pogoda.
2: Jutro sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Na zachodzie bez deszczu, w pozostałej części możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Najsilniej będzie wiać na wschodzie i nad morzem.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj w Alei będziemy mieć po 20 lat, a to za sprawą Haliny Benedyk, która będzie moim i Państwa gościem już dosłownie za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę, dużo ciepła się w niej pojawi. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj przy jednym mikrofonie przedstawię się, Tamara Pawlik-Lipska, a przy drugim, tym ważniejszym mikrofonie, mój gość Halina Benedyk.
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, zdradzę Państwu, bo tutaj chwilkę przed wejściem antenowym rozmawiałyśmy o tym, że Halina powiedziała, że dorosła do bycia Haliną, a nie Halinką. Ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo w mojej świadomości cały czas jesteś właśnie Halinką.
2: Naprawdę?
1: Tak. Że mam takie poczucie, że... Że jednak
2: to przemiłe. To
1: mamy
2: przemiłe.
1: Po 20 lat.
2: Bardzo długi czas, tak mi się wydaje, długi czas w moim życiu, gdzie nie przychodziłam, byłam najchudsza, szczuplutka, drobniutka i myślę, że ludzie sobie nie wyobrażali, że można do mnie mówić Halina, tylko Halinka, bo taka malutka, taka zawsze za chuda, zawsze taka nieśmiała, bo taką osobą byłam. Wszystko wymagało czasu, żeby nabrać tej pewności siebie, żeby przedstawić się, wyprostować piersi, powiedzieć dzień dobry, jestem Halina. Do tego dorosłam.
1: Ale to jest bardzo interesujące, że mówisz, że byłaś nieśmiała, bo...
2: No, niesamowicie.
1: No ale te nagrania Opole... I w ogóle koncertowe różne nagrania, no to, wiesz, moją uwagę zwróciło to, że właśnie jesteś tak bardzo kolorowo ubrana, tak wręcz, no, ekstrawagancko. To ta nieśmiała dziewczynka tak się ubierała? Czy ktoś jej pomagał?
2: Ja eksperymentowałam, lubiłam mieć własne zdanie. Mhm. W ostateczności często słuchałam kogoś, kto był ode mnie ważniejszy i powiem wam, moi drodzy, że za każdym razem, kiedy posłuchałam kogoś, potem się źle czułam. Mhm. Wychodziło na to, ale to też musiałam do tego dojść, że trzeba naprawdę, że ja mam się dobrze czuć. Mhm. Pomimo tego, że ludzie mnie widzą inaczej. Nasze zdania się różnią, ale potem w efekcie końcowym mówię, kuchnia Felek, Halinka, no ubierz się tak, jak ty czujesz. Sama ze sobą w łazience wieczorem rozmawiałam, mówię, no nie czułam się w tym dobrze. Mhm. Pomimo tego, że drugie osoby stały, mówią, jest naprawdę świetnie. No to jednak trzeba pamiętać o tym, że to ja mam się dobrze czuć w tym ubraniu. Drobniutka byłam bardzo i dobrze wyglądałam w kolorowych rzeczach. Mhm. No i ta blondynka i ten róż. No moi drodzy, no wygląda się dobrze i już.
1: Takie absolutnie połączenie klasyczne wręcz.
2: Takie klasyczne.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przeczytałam też gdzieś, że na występ w Opolu tak zwane rajtuzy pożyczyła ci Kasia Dowbor.
2: Tak, tam była taka sytuacja, rzeczywiście nie byłam kompletnie ubrana. Miałam przygotowane coś, co było bardzo nieciekawe, bardzo. I tam na próbach przyszła moja koleżanka, z którą robiłam szkołę w poznańską, taką wokalną, a Grażyny tato przyjechał z wyjazdu, z Włoch. I miała piękny czarny sweterek z takimi cekinkami z boku. Mhm. I ona mówi: słuchaj, Halinka, ja ci dam ten sweter. On miał takie duże poduchy, to było modne wtedy, to były te lata 80. Ale też nie chciałam czarnych rajstop na dole, a Kasia mówi do mnie: ja mam różowe rajtki, to ci pożyczę. No i tylko buty miałam swoje, bo mam bardzo małą rozmiar nogi. I w efekcie byłam w swoich bucikach. Ale to wszystko mi przyniosło dużo szczęścia. Miałam świetny pas. Taki, a ten pas to pewnie ze Stanów przywiózł wtedy ten tato Grażyny, moje dżiny. Przyniosło mi to szczęście, dobrze się czułam. Ja tam dostałam nagrodę dziennikarzy, dostałam Miss Foto. No taka nagroda. Wierzcie mi, moi drodzy, naprawdę się nie spodziewałam. To jest przemiłe, młody człowiek tak nie wierzy w siebie, że to jest możliwe.
1: Ale to jest...
2: I to nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, absolutnie nie. Tam były fantastyczne głosy i osobowości w tym moim koncercie Od Opola do Opola. Same gwiazdy śpiewały. A jak gdyby nie miałam prawa dostać tej nagrody, a jednak dostałam.
1: Czy taki sukces, no bo to absolutnie jest sukces, troszkę ci przewrócił w głowie? Czy raczej zmotywował do dalszej pracy?
2: A gdzież tam? Żadnego przewrotu w głowie nie było. Była w ogóle taka skromność. Ja słuchałam tego ileś razy, mówię: jejku, jak ja tam zaśpiewałam. Ale podobało się, dobrze. Najśmieszniejsze były sytuacje z moimi kolegami, bo taki Zbyszek ze Szprotawy mówi: mówiłem ci, że wygrasz. No przecież mówiłem ci, jak mi to puściłaś w Hotelowej, bo była taki klub, restauracja w Szprotawie. I gdzie ja chodziłam z walkmanem i mówię: słuchajcie, jadę do Opola, szykuję się. No, i takie to były sytuacje. Także życie, nigdy nie, to artystyczne życie nie miało wpływu na coś, co by się działo jakoś w mojej głowie. Więc nie, myślę, że to w moim przypadku absolutnie nie. Jeśli się komuś to zdarzy, to myślę, że to są ciężkie przeżycia.
1: Opowiada Halina Benedyk, która dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy!

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław Radia Pogoda, w której to dzisiaj gości Halina Benedyk. Chwilę temu, przed przerwą, wspominała o tym, w jaki sposób została dobrana do duetu z Markiem Antonellim, z którym zresztą występuje od wielu lat. Posłuchajcie Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że absolutnie z zaskoczenia zostałaś wzięta do tego projektu?
2: No tak.
1: Ale to kiedy nauczyłaś się tej piosenki?
2: No tam na miejscu. Tam na miejscu. Tego dnia, co przyjechałam, to była ta pierwsza próba, to ja dopiero widziałam te słowa. Kolejnego dnia na próbie z orkiestrą.
1: Bo czyli ja już w nocy się uczyłam.
2: Tak, w nocy się tego nauczyłam. Bo melodia nie była trudna. Problemem był dla mnie tekst, którego po włosku nigdy nic nie mówiłam. Mhm. A jeszcze na kolejnego dnia właśnie na tej próbie był Marko menadżer, Johnny River Strzelecki, bo on był z pochodzenia Polakiem. Mhm. I on mówi, że fajnie by było, gdyby ona ten tak zaśpiewała troszkę po polsku, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. I na widowni siedział wspaniały polski autor tekstów, Jacek Korczakowski. Mhm. I pan Jacek na kolanie. Piosenka leciała, on napisał pierwszą zwrotkę. Naprawdę, to są fakty. I mówi, masz tu, Halinka.
1: Śpiewaj.
2: Możesz śpiewać. To mi tam ładnie zagrało. No i kolejny dzień i śpiewamy.
1: Ale to w ogóle...
2: Ale ja to przyrównuję teraz, jak mam koncerty, tak mówię do tych młodych ludzi, że te nasze czasy bardzo inne, ale tu są różne te programy, prawda, w których młodzież jakby musi wystartować, żeby Polska mogła ich zobaczyć, poznać, żeby ich jakby wybrać, prawda? Takie namaszczenie dać im, że jesteś świetny, potrzebujemy cię, możesz śpiewać. To tam na tym festiwalu było tak podobnie też, bo też to publiczność decydowała, że bardzo to się spodobało, prawda? I też jak gdyby ten casting, niby nie casting, a jednak casting, bo tam mogły być też inne osoby, były brane pod uwagę i też były próbowane. Mhm. I potem ten tekst, który musiałam się nauczyć w tak szybkim tempie, wiem, że na tych programach też ta młodzież musi się uczyć błyskawicznie. Drodzy Państwo, to wszystko jest naprawdę trudne, uwierzcie, to jest nie lada wyzwanie dla tych młodych osób. Ja je cenię, wspieram i przeżywam razem z nimi to. Czasami zdarza, ja mam takie odczucia, moje osobiste, że zdarza mi się, że kogoś zobaczę w tym programie, kto jest po prostu cudowny, wyjątkowy, że taka barwa głosu i czysto, i improwizuje, i wszystko super, i potem oni też znikają. Nie zawsze zostają na tej dużej scenie, a w mojej opinii jak najbardziej ta scena im się należy, więc to życie też nie jest takie równe i mogę tak powiedzieć sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, no nie chcę oceniać tak, ale zdarza się, że za kimś tam tęsknię, mówię, no była i zniknęła, nie ma jej czy on, prawda? Ale tu wiele różnych kwestii wchodzi, więc nie chcę o tym, bo tylko mówię o własnych odczuciach.
1: No właśnie, ale wracając do tamtego występu, stres zawsze towarzyszy jednak wyjściu na scenę, do pewnego momentu chociaż, a w momencie, w którym ledwo co poznałaś tekst
2: bardzo
1: i melodię.
2: Bardzo się bałam.
1: I partnera do śpiewania.
2: Tak, Marko też tak nie znałam. W ogóle ja ich unikałam, bo ja nie rozumiałam, co oni mówią i ja się krępowałam. Wolałam w ogóle być zamknięta w pokoju. Bo oni
1: dobry
2: się swobodnie
1: znajomości.
2: Czuli. Tak. I tłumaczka też nie wszystko mi przekazywała, bo była zajęta ich osobami. A ja tak za nimi chodziłam. Ale częściej się chowałam. Wyszłam na scenę, zaśpiewałam to, co mam zrobić i potem myk do pokoju. O czym chciałam powiedzieć, bo już nie pamiętam.
1: O tym stresie, że wyszliście razem na scenie.
2: Słuchaj,
1: na scenę.
2: Stres był bardzo duży. Ja się tak bałam wyjść, że ten pan, który stał i pilnował tam naszych wyjść, bo jest zawsze takie osoby, które nam pomagają, to on mnie pchnął. Tak powiedział, twój czas. I autentycznie mnie tak na tą scenę po prostu wypchnął. Tak się bałam, a jeszcze miałam taki mikrofon na kablu. To wszystko tak mi się... Ja byłam rozdygotana w środku, bardzo. Patrzyłam w tego Marko jak w obrazek, bo ja tak chciałam, żeby on mi podpowiadał tekst. A on mi tylko potwierdzał, że dobrze. I się uśmiechał do mnie. A ja tam szukałam ratunku. Ale jakoś tak się wydarzyło, że zaśpiewałam tam wszystko dobrze, cały tekst. Głowa się otworzyła i wszystko było dobrze i nie było pomyłek. Więc taka dumna mogę być z siebie wtedy, z tego momentu. Ale to uczucie bycia na scenie to było tak ogromne przeżycie, że mogę zamknąć oczy i odtworzyć to wszystko. Wszystko.
1: A do tego tematu wrócimy dosłownie za chwilę. Halina Benedyk jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
6: Aleja Sław. Radia Pogoda.
11: Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Halina Benedyk. Jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy sporo rozmawiać o różnych sprawach. Jakich konkretnie? Zapraszam Państwa do zostania z nami. Przekonajcie się sami. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo Alejsław Radia Pogoda, w której dzisiaj gości Halina Benedyk. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak dużo stresu kosztowało ją pierwsze wystąpienie, pojawienie się na scenie z Markiem Antonellim. No bo ten duet został wymyślony gdzieś trochę wyżej, ponad Haliną i po prostu Halina została do niego w ostatniej chwili zaproszona. Zresztą o tych wspomnieniach posłuchajcie Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest w ogóle też niesamowite, no bo myślę, że ci, którzy odbierali ten występ jako publiczność, w ogóle nie zauważyli pewnie nawet połowy tego, co się działo w tobie wtedy.
2: No nie, nie mogę.
1: Że jednak wychodzisz tutaj, wizerunek profesjonalistki, śpiewam, wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze, nic się nie pomyliłam, a w środku burza.
2: Myśmy byli takim obrazkiem ładnym, bo dwoje młodych ludzi... Ludzie mnie nie znali, więc nie wiedzieli, czego oczekiwać. Więc po prostu nas wysłuchali. Bo gdyby może wyszła jakaś znana osoba, to by już zaczęły się oceny, czy tak, czy co ona zrobiła, dlaczego tu śpiewa. A tu nie było nic, to był czysty odbiór tylko piosenki, gdzie myślę, że ludzie też... Ten początek po polsku to fajna sprawa, bo ja wprowadzałam gdzieś daleko, za górami, młodość moja pod śniegami, z czystym sercem dziś wyruszam, żeby znaleźć miłość swą. No i tutaj do mnie śpiewa Conquistaria, czyli ta dziewczyna, ta bambina, że ona ma inną twarz i że ona mi się spodobała. I taki, no ładna rzecz, ładna, prawdziwa, bo taka świeża. I bardzo nas ludzie pokochali. Bardzo. To, co się działo następnego dnia, kiedy wyszliśmy do miasta, bo robić zdjęcia, były spotkania też z dziennikarzami, no to Marko się nie spodziewał takiego odbioru. Był przeszczęśliwy.
1: A potem, jak wróciliście po latach do tej frontiery, bo o tej piosence rozmawiamy, to miałaś taką... Co w ogóle wtedy czułaś, jak wracaliście do tego projektu?
2: W ogóle ten całe to spotkanie możliwe było dzięki temu, że Marko, syn, on kazał mnie znaleźć w internecie, bo przyszły czasy...
1: Internetu.
2: I dlatego on sobie przypomniał i był ciekawy, co Halina robi. Bo po Sopocie myśmy tak do 2 lat razem koncertowali, także myśmy zdążyli się bliżej poznać. Ja poznałam jego rodzinę, bo oni tu wszyscy przyjeżdżali. On też znał moich braci, bo też przyjeżdżali na koncerty, także myśmy się znali już tak bliżej. Także on miał o czym myśleć. I jak Giuseppe znalazł mnie na mój filmik z piosenką Frontiera, był na YouTube, i ja tam śpiewałam całą wersję po polsku. Jacek Cygan mi napisał taką fajną wersję na powrót. Po latach śpiewaliśmy to w Sopocie. I ja z tą wersją koncertowałam. Na koncertach dla dzieci też to śpiewałam, bo rodzice się wszyscy pytali: Pani Halino, a z tym Włochem ta piosenka? Mówię, proszę bardzo. Ale ja w takiej polskiej wersji sympatycznej. I on to zauważył i napisał mi pod tym filmem, napisali mi: Halinko, śpiewasz cały czas Frontierę, to znaczy, że ludzie nas pamiętają. Jeśli chcesz kontakt do mnie, to i numer telefonu. I jeden z moich fanów podpowiedział mi, że jest taka wypowiedź i że on sprawdził jego profil i że to może być Marco Antonelli, że wiek się zgadza. No, bo on taki dużo wiedział na temat tego internetu. I ja zadzwoniłam tam. Jak ja usłyszałam głos Marco, to po prostu tu zdrętwiałam. Mówię, naprawdę, to ten sam głos, tak jak myśmy się słyszeli wczoraj. Moje pytanie pierwsze było: czy masz dzieci? Pierwsze. To było przesympatyczne. I on mówi do mnie: słuchaj, ja przyjadę do Polski. Mówi, gdzie mieszkasz? Mówiłam tu, umówiliśmy się w Poznaniu. Po 2 tygodniach on wziął grupę przyjaciół swoich i przyjechali samochodem.
1: Z Włoch.
2: I jego taki kolejny przyjaciel, menadżer mówi do mnie: pierwszy ostatni raz jadę do ciebie samochodem. Teraz będę tylko latał samolotami. I tak było. wspomnienie, słuchajcie, było nieprawdopodobne, bo ja nie wiedziałam, czego oczekiwać, jak on wygląda. Umówiliśmy się w hotelu Poznań i ta godzina wyznaczona, ja byłam z Aleksandrem oczywiście i z daleka widzę, no idzie Mareczek, ten sam, po prostu te same włosy, szczupły, pięknie wyglądał. Tak więc spotkanie było takie, że mówię, Marko, ja cię poznałam od razu. Bo ja tak myślałam sobie, jak on się zmienił.
1: Miał prawo,
2: bo myśmy się widzieli po dużo lat, po 20 chyba 7 latach, żeśmy się zobaczyli. Mhm. Także mogło być zupełnie inaczej, nie? I tym byłam zaskoczona, że tak świetnie wygląda. I pojechaliśmy do mojego domu. No i pierwsze co? Gdzie? Do fortepianu. I Aleksander usiadł i zagrał nam Frontierę. Mhm. I myśmy zaśpiewali ją bez żadnych pomyłek. Tekst Marko pamiętał i ja pamiętałam, pomimo tego, że nie śpiewałam tego. Mhm. I to było tak wzruszające, żeśmy siedzieli na podłodze. I dużo w tym było takiej po prostu czułości. To było wspaniałe. I Alek tak nas słucha i mówi, wy jesteście tak fajni, Alek tak do nas mówi, że wam się należy płyta. Zróbmy ją. Na pamiątkę tego, co przeżyliście kiedyś w tym Sopocie. I panowie przystali od razu na ten pomysł i potem był etap najpiękniejszy, czyli szukania piosenek. Ja chciałam polskiej publiczności pokazać trochę Neapolu, dlatego że Marko jest z Neapolu. A to jest jak gdyby inny rodzaj piosenek, inny język. Także na naszej pierwszej płycie, która nosi tytuł Frontiera, jest oprócz naszej tego naszego wizerunku, tej frontiery, są piosenki neapolitańskie, gdzie słychać głos Marko i jego takie no, piękne, mistrzowskie wykonania piosenek, które są dla niego jego codziennością. I takie duety wybraliśmy, które we Włoszech coś znaczą. Mamy jedną taką piosenkę, która wygra Sanremo na przykład. To są piękny materiał, jest muzycznie jest bardzo ciekawy i bogaty. No i zaczęliśmy pracować i piękne było to, że jak jeździliśmy, robiliśmy te koncerty, to te kobiety, w większości kobiety, one były tak powzruszane, płaczą, chciały się przytulać, mówią, że to jest ich młodość, że one pamiętają to nasze wejście do tego Sopotu. Wiele kobiet pisało do mnie takich osobistych wiadomości, że ta piosenka pozwoliła im uwierzyć w marzenie, że można jechać do Włoch, tam znaleźć męża, mieć rodzinę, odwiedzić ten kraj, bo jest wiele osób, które kocha ten język. Bardzo w Polsce. No, była to dla nich przyjemnością. Także mam takie pary, które takie polsko-włoskie. Przeważnie jest to dziewczyna, chłopak. Polska dziewczyna i włoski chłopak. Tak jest przeważnie. Znam się z nimi, piszą do mnie te włoskie dziewczyny tam, znaczy te polskie dziewczyny z tych Włoch też nam bardzo kibicowały, więc no, dużo bardzo pięknych przeżyć. To też znowu był taki czas w Polsce, kiedy tak rosłam w taką pewność siebie. I w siłę, i w miłość do piosenki. No, było fajnie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak się robi takie hity, jak mamy po 20 lat?
2: No, to trzeba mieć tutaj takie zaplecze, ojej. Takiego mistrza kompozycji, jak Aleksander, mój mąż, Aleksander Maliszewski. Wtedy jeszcze nie był mężem moim.
1: A czy był chłopakiem? Czy jeszcze
2: był,
1: nie?
2: Był.
1: Już był chłopakiem.
2: Był. Starał się o mnie. No, natomiast
1: A psztyfikantem był,
2: tak. Zaraz to opowiem. A tekst napisał dla mnie Tomasz Kordeusz. No i Tomasz, taka bliska mi bardzo osoba, blisko nas był. I on może też tak, on tak o nas to napisał. I to może to jest ważne właśnie, że ta historia tak jest w tej piosence opisana i taka prawdziwa. Że taki on był dla mnie bardzo ważny, ten Alek.
1: Jamesem Bondem był.
2: O, właśnie taki miał żal do ludzi, że nie mówili na niego James Bond. Ja mówię, Oluś.
1: To panowie, to jakby wielu panów lubi czuć się docenionych,
2: tak,
1: bardziej.
2: Mój Aleksander ma w ogóle zawsze dobrze o sobie myśli i jak gdyby wiek tu w ogóle nie gra roli. Mhm. Czuje się zawsze dobrze. Taką ma cechę. Co tam, mów o sobie, mówi. U mnie wszystko okej.
1: Okay. No, przynajmniej także, pozytywnie.
2: Tak. No Aleksander, ja, drodzy państwo, różnie na niego mówię, tam różne są etapy życia. Tak mu, jak zdrabniam jego imię, to ono też ma różne końcówki. To się łączy z etapem naszego życia. Mhm. Tak przeskakujemy. Czasami jest... Długo był Alkiem, czasami był Aleksandrem, potem był Olkiem, Olusiem.
1: No właśnie, chyba teraz też jest taki etap, Oluś.
2: Jest Olusiem. Mhm. Tak mówiła zawsze mama Alka na niego, Oluś. Mhm. I jak mama mówiła, no Oluś, nie chciałam jej tego jak gdyby podbierać. Mhm. Tym bardziej, że to był czas, kiedy Alex Bent szalał po Polsce i on był tym Alkiem dla wszystkich. Mhm. No to ja też byłam w tej grupie, która mówiła Alek, Aleczek. Pamiętam taką scenę z mojego życia, jak z pierwszego piętra w domu na parter szła nasza młodsza córka Wiktoria i mówiła tak: Aleczku, gdzie jesteś? I to było takie słodkie, bo ona powtarzała po mamie: Aleczku. No, a miała tam ze 3 latka: Aleczku. Tak więc te etapy różne i ja, poznając Alka, wiedziałam, że to jest znakomity muzyk, ale tu ten etap był taki tego mojego takiej nieśmiałości ogromnej. Jak on mi prosił, żebym zadzwoniła, bo jest zainteresowany, zrobimy nagrania, to ja, wiecie, drodzy państwo, co ja zrobiłam? W ogóle do niego nie zadzwoniłam. Nie zadzwoniłam, bo wytłumaczyłam to sobie tak, ja sama sobie. Gdzie on będzie pamiętał, że on to do mnie powiedział? Autentycznie. I po tam 2 miesiącach spotykamy się znowu, ja byłam wtedy w Estradzie Poznańskiej, miałam nagrania takie z pracy zlecane, że dzisiaj idziesz, nagrasz tam chórek dla pana Wodeckiego do studia, do giełdy. No dobrze, no to idę tam, a tam idzie ten Alek, nie wiedziałam, gdzie te oczy posłać, a on mówi do mnie: no miałaś zadzwonić. A ja mówię: to pan mnie pamięta?
1: Ojej.
2: On mówi: no tak. No i wtedy to już zadzwoniłam. I
1: już było potwierdzenie, że
2: było
1: trzeba
2: potwierdzenie,
1: zadzwonić.
2: Tak. No ta nieśmiałość, tak. I to ucieszyłam się oczywiście i wtedy miałam tą możliwość nagrywania z orkiestrą Alex Band. Mhm. I nagrywaliśmy takie rzeczy jak Przeboi Świata na przykład. Mhm. Także tam były takie piękne, poważne zadania, takie profesjonalne i telewizje i... No i było świetnie. I potem przyszło pole, jak przyszła ta nagroda. No cudownie było, bo wtedy już świętowaliśmy razem. Mm-hmm. Mówiłem ci, że się spodobasz. No mówiłem ci. Dobrze. Także fajnie. No wszystko się tak układało, bo często mnie ludzie pytają, czy to jest dobrze być tak z mężem w domu, że ten jeden zawód. W mojej opinii tak. Mamy dużo wspólnych tematów, mamy też oczywiście swoje różne rzeczy, które robimy samodzielnie, ale podobnie odbieramy świat. Mhm. Różne tematy nie dotyczące muzyki, bo przecież razem obserwujemy, co się na świecie dzieje, ale też widzę, że jesteśmy nauczeni siebie mocno i nie widząc siebie, nie słysząc siebie, często mamy podobne opinie. Mhm. Więc to może to jest to, że się dobrze rozumiemy. Bo wiem, że są też związki, gdzie ludzie mają różne zdania i takie mają prawo. Mhm. Bo przecież jesteśmy różni. U nas w domu jest tak jednomyślnie. No i w sprawie dzieci, i teraz wnuki mamy, co jest taką bombą energetyczną, że wszystkim polecam, moi drodzy, że to jest coś, jakiś taki świat się otworzył przed nami. Nie wiedziałam, że taka nagroda mnie czeka jeszcze w życiu. To uczucie, kiedy możesz przebywać z nimi, dotykać, pieścić, być, spędzać, gotować dla nich obiad, spędzać razem czas, czy wyjechać na jakiś wyjazd wspólny. Drodzy Państwo, no najlepszy czas w życiu.
1: Ale czy to wnuki odbierasz jako w pewnym sensie drugą młodość, czy to jest zupełnie coś innego niż jak twoje dzieci były małe?
2: To jest inne uczucie, ale ciężko mi jest ubrać w słowa to, co czuję. Mhm. Ja potrafię się wzruszać na ich widok, a już nie mówię o, jak już coś wykonają. Oczywiście rola rodzica jest totalnie jego, nie odbieramy żadnych tutaj ról. Natomiast czerpiemy bardzo dużo radości, ale też uczę się od moich dziewczyn tych wszystkich nowych rzeczy. Sama dużo czytam i obserwuję świat, bo przecież mamy dużo nowych dowodów różnych na badania tam psychologiczne, jak prowadzić dziecko. Jestem na czasie, jestem babcią słuchającą swoich córek i zięciów i jest fajnie.
1: To ten fragment podeślemy dzieciom, tak?
2: Tak.
1: Będą miały czarno na białym.
2: One wiedzą, że... A w ogóle metodą na wszystko jest miłość. Metodą absolutnie na każdą sprawę.
1: To akurat bardzo ładne słowa. Jeszcze kilka ładnych słów i ładnych głosów pojawi się po krótkiej muzycznej przerwie. Halina Benedyk jest dziś gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i TravistoFast.
4: Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Spotykamy się dzień po nagraniach koncertu. Tu możemy zdradzić naszym słuchaczom koncertu wyjątkowego, bo związanego z Krzysztofem Krawczykiem. Tam się chyba dużo osób spotkało.
2: Krzysztof Krawczyk to jest taka osoba artysty, że trudno objąć mi to słowami. Wzruszałam się, bo on tam też z ekranu, przepraszam, mówił, czy śpiewał. Teraz się uspokoję. Ja Krzysia miałam szczęście znać. Mhm. Miałam szczęście zaśpiewać dla niego chórek w piosence Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. To była produkcja Sławka Sokowskiego, zespół Bolter. Jak Krzysztof wrócił ze Stanów Zjednoczonych, zaczął nagrania w Polsce, to ja byłam tą dziewczyną z tego, z tej estrady poznańskiej. Mhm. I miałam to szczęście wtedy go poznać. Zdałam też do chórku jego, miałam śpiewać tam u niego. Ale właśnie tak poznałam Aleka mojego tak bliżej, bo on szukał tych młodych osób do tego chórku Krzysztofa, kiedy wrócił ze Stanów. I to jest jeszcze inna historia, ale opowiem, bo ona jest bardzo miła. I jak weszłam, byłam w tej szkole piosenkarskiej poznańskiej, Czesława Niemena, tak się nazywa w Poznaniu. I Alek wchodzi, że ja do tego gabinetu wchodzę, on tam mówi, ja potrzebuję kilka akordów zagrać i zobaczymy, czy się nadajesz. I tak słucha mnie i tak na mnie patrzy, mówię, ale ja ciebie znam. Dlaczego ja ciebie znam? A ja tak grzecznie mówię, bo pan mnie widział w zeszłym roku, ja z Marką Antonelli śpiewałam w Sopocie, tam mieliśmy nagrodę. Ach, to ty jesteś! Taka była w ogóle pierwsze nasze spotkanie takie. I zostałam tam dłużej na tym przesłuchaniu, bo Alek mówi, ja ciebie chętnie wezmę do tego chórku, bo masz predyspozycje jak najbardziej, ale oni reprezentowali Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, a ja byłam w estradzie poznańskiej. A tu był taki mały zgrzyt. No i ta estrada poznańska nie pozwoliła mi być w tym chórku. Dlatego nie dołączyłam do nich, ale spotkałam Krzysztofa w inny sposób i potem spotykaliśmy się częściej, dlatego że Aleksander pracował z Krzysztofem, bo przecież komponował dla niego i mam dużo cudownych wspomnień i z Ewą, i z Krzysztofem. I Krzysiu zawsze mówił tak, jak mijaliśmy się na koncertach, po latach już, mówi Alek, nam to się udało, nie? Ty jesteś tą Halinką cały czas, a ja jestem z moją Ewunią. I nam to się udało, nie? I to, co się widzieliśmy gdzieś na koncercie, to było to samo. Alek, ale nam to się udało. To było tak słodkie. Krzysiu, jesteś po prostu niesamowity. I cieszył się. No, był niesamowitą osobą pod względem uczuciowym. No to dopiero wrażliwość. No, to był tak empatyczny człowiek. Wystarczyło być w jego kręgu, żeby czuć to coś. On był uprzejmy dla wszystkich i bardzo dobry dla wszystkich. Jak stałeś obok, to czułeś się jak przyjaciel Krzysztofa, zauważał cię, patrzył ci w oczy, miał dla ciebie czas, atencję. Jest po prostu cudowną osobą, był. I no, czułam się tak szczęśliwa, jak dostałam zaproszenie do tego koncertu i śpiewałam piosenkę, którą Krzysiu nagrał. On miał, ona nosi tytuł To Canzone d'Amore, bo Krzysztof zrobił taką płytę z piosenkami, z canzoną, taką włoską. To były kompozycje pisane dla niego, ale ma taką osobną, specjalną płytę. Ja dostałam tę piosenkę, nauczyłam się jej pięknie i rzetelnie i co radość z tego, że zobaczyłam tyle przyjaciół z dawnych lat. No, produkcja była na wysokim poziomie, wszystko tam, tak. Artysta taki zadbany, próby muzyczne, bardzo dużo muzyków, to wszystko świetnie brzmiało, to przyjemność grania na żywo, bo to był koncert

0: ktoś śpiewa moją piosenkę, mam po 20 lat, to ja czuję ogromne szczęście. To nie jest dla mnie ważne, jak ktoś to śpiewa, w jaki sposób, jak artykułuje, jaki ma głos, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Dla mnie jest to, jako osobie śpiewającej tę piosenkę, że jest to moja piosenka, dla mnie jest to sama czysta radość i uważam, że Krzysztof też by się cieszył i też by nas wszystkich wspierał, pomimo tego, że oczywiście nie zaśpiewamy nigdy w życiu tak jak Krzysiu. Nigdy. Ale chciałabym, żeby taka opinia poszła w eter, żeby ludzie nie patrzyli na to tak tylko krytycznie. No jak młodzież ma poznać te piosenki? W jaki sposób?
1: No z drugiej strony jednak porównania trochę same się włączają, prawda? Bo każdy z nas pamięta ten oryginał, to pierwsze wykonanie.
0: Tak, ale nikt nie chce go zastąpić. To jest rzecz niemożliwa. Nikt tego nie zastąpi. Nie ma takiej szansy. Spotkanie było energetyczne i wzruszające. Ja szczęśliwa, no szczęśliwa Halina Babar. No bardzo byłam szczęśliwa tam w tym miejscu. No te emocje spotkań z ludźmi to też, bo my z Poznania jesteśmy, więc nie widujemy często naszych przyjaciół, choć powiem Państwu, że widziałam się z ludźmi, z którymi nie widziałam się po 20 lat albo i dłużej, i to nie ma znaczenia, że się tyle nie widzieliśmy. Każdy przytulał się tak ciepło jak i ja, więc naprawdę było świetnie. Poza tym Alek jeszcze zadyrygował mi. Mój Oluś był koło mnie.
1: Mój Oluś, czyli oczywiście mąż Haliny Benedyk, Aleksander Maliszewski. A do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Walejsław, wrócimy za kilka muzycznych chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie o to chciałam jeszcze też dopytać, tak? Że jakby tutaj powrót do tego, co też kiedyś państwo robili, czyli występowali razem. Tak,
2: tak? Występowaliśmy razem. A mój Alek jest gwiazdą. I to bezsprzecznie. I jego zawód jest jego pasją ogromną. I u niego, jak on wychodzi na scenę, on łamie wszelkie bariery. On robi to tak

0: pięknie. Ja często mówię, że tak się zakochałam w nim od tyłu. Bo jak ja widziałam, jak on dyryguje, to on mnie rozbrajał. I to jest do tej pory. Uwielbiam. Ja jestem szczęśliwa, jak na niego patrzę, jak on to robi. Mhm. Zdarza się, że gdzieś jedziemy i on dyryguje, to ja nie widzę tych wszystkich artystów, tylko tego patrzę na mojego Alka po prostu z uwielbieniem. No on robi to genialnie. Dla mnie. On robi to genialnie. Taka muzyka jest w nim. I Alek jest w ogóle fajną osobą. Bardzo zawsze szanował muzyków. Wiele takich rzeczy uczyłam się od Alka. Cenię go bardzo też w studio nagrań, bo daje świetne rady takie przy nagraniach. Ufam mu i czuję się przy nim pewniejsza. Także i jeszcze wczoraj, jak był tam ze mną, bo te nerwy tam zawsze są. Miałam wysokie buciki. No, drodzy Państwo, chyba trochę przesadziłam. Także szłam, chciałam być liczna. Do tej sukienki musiałam ubrać wyższe buty, bo to im nic innego nie pasowało. Dałam radę. Widzicie, o czym ja do was mówię. No, bo to takie przyziemne, ale to się składa też na tą całość, bo patrzyłam na te piękne, młode dziewczyny tam, takie, one jak laleczki są i zgrabne, i piękne, i pięknie ubrane, i w ogóle śliczne. I patrzyłam, też miały wszystkie takie wysokie buty. Ta scena jednak wymaga tego akurat taka działalność, ta piosenkarska, nie?
1: Ale to też właśnie, to dobrze, że o tym mówisz, no bo to daje też nam, słuchaczom, taki obraz, że ten artysta na scenie to też jest normalny człowiek.
0: Tak, zmagamy się z taką...
1: Kobieta, która też by chciała ładnie wyglądać, tak po prostu.
0: Tak po prostu. Ale posyłałam buziaki, nie mogłam się opanować z tej sceny. To była Agata Młynarska. Ja nie widzę ich tyle, rzadko się widuję, to cieszyłam się po prostu, że tam są. Ewa Krawczyk jak szalała. Przy tej canzone d'amore, to canzone d'amore, taki tytuł jest tej piosenki. I ja wiem, że Ewunia śpiewała to z Krzysiem na scenie, więc to tak jakby sama śpiewała, nie? Całe teksty na pamięć. Koncert, chcę Państwu powiedzieć, że był tak różnorodny, że wydaje mi się, że widownia sama doceniła tą różnorodność piosenek, jakie wykonywał Krzysztof Krawczyk, takie przypomnienie tego, bo my znamy największe hity, a on nagrał bardzo dużo piosenek, niekoniecznie nam dobrze znanych, a z tak różnego gatunku, no to jest ta jego genialność, że on potrafił wpasować się i zaprezentować tak różne gatunki muzyczne, że jego skala głosu, już nie powiem o tembr głosu, ja mam ukochaną jedną piosenkę, już nie będę wam tutaj wszystkiego opowiadać, ale mam taką piosenkę, którą włączam, jak jest mi smutno, jak jestem szczęśliwa, jak gotuję obiad i śpiewam ją i tańczę. Są takie piosenki, myślę, że każdy z nas ma w życiu, że ona jest taka ważna i że wtedy odpalamy, kiedy się coś takiego dzieje w naszym życiu.
1: Ale to zdradzisz, która to jest piosenka?
0: Tak, Dzień za dniem. Taki tytuł, Dzień za dniem.
1: Myślę, że to, w jaki sposób opowiadasz o tym koncercie i nawet jak wzruszyłaś się na samo wspomnienie pracy przy nim, to myślę, że to jest najlepsza recenzja tego koncertu.
0: Było cudownie.
1: Bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Tym bardziej jestem wzruszona i wdzięczna, ponieważ ja słucham Radia Pogody często. Przejazdy moje gdzieś na spotkania, do pracy, to jest moje radio. Odnajduję tam dużo perełek, których też nie znałam, bo zakres piosenek jest szeroki i doceniam kunszt wielu piosenek, które tu słyszę. Oczywiście jestem szczęśliwa, że tutaj słyszę, czasami mam po 20 lat, bo też jest to miejsce, gdzie młodzież słucha też tego radia, bo to wiem, bo nawet tu usłyszeli tę piosenkę, potem ją lubią, potem mówią, o, jest taka Halinka. I wczoraj też przyszli do mnie tacy młody dziennikarze, którzy mnie zaskoczyli. Przyszli sobie zrobić zdjęcie i mnie przytulić i mi dać buziaka. Ja mówię, ja cię kręcę, no Halinka przeszczęśliwa.
1: Halina lub Halinka, jak kto woli, Benedyk była moim i Państwa.
0: Tamara, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniorów, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Rozpoczynamy wtorkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszego programu, bo w nim powiemy o wystawie Ślady emocji prezentowanej w galerii WBP.
11: Każda praca ma swoją historię, swojego autora. Na warsztatach ceramicznych pracujemy techniką kulkową. To jest technika, która pozwala budować naczynia na formie.
10: A także o bardzo ciekawym spektaklu, który nie dawno miał swoją premierę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
12: Poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie.
10: Sztuka może być sposobem na wyrażenie emocji, które czasem trudno jest opisać słowami. W galerii WBP podziwiać możecie Państwo wystawę Ślady emocji. To efekt pracy powstałych podczas arteterapii pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Wodociągowej w Opolu oraz uczestników terapii zajęciowej ze szpitala w Branicach. Dla osób biorących udział w zajęciach tworzenie jest nie tylko formą aktywności, ale także przestrzenią do odpoczynku i wyrażania siebie. Mówi Krzysztof Nazimek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Jadwigi w Opolu i Specjalistycznego Szpitala im. Księdza Biskupa Józefa Natana w Branicach.
13: Opolanie z pasją.
14: Po raz 25 w Bibliotece Wojewódzkiej mamy możliwość prezentowania prac pacjentów, które powstały w obu szpitalach, w Opolu Świętej Jadwigi i Biskupa Natana w Branicach w ramach terapii zajęciowej. W różne formy, różne treści. Dziękuję Bibliotece Wojewódzkiej za gościnność. Jest to gościnność, której doświadczamy od lat. Jako stałe miejsce prezentacji dorobku naszych terapii zajęciowej.
10: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Jadwigi w Opolu i Specjalistycznego Szpitala im. Księdza Biskupa Józefa Natana w Branicach Krzysztof Nazimek. Organizatorzy podkreślają, że wystawa ma także zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym oraz pokazać osoby chorujące psychicznie z innej perspektywy, jako twórców, którzy mają własne zainteresowania, talenty i potrzebę wyrażania siebie. Wystawa jest częścią obchodów Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. psychicznie. Mówi Anna Brzostek, arteterapeutka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu oraz Szpitala Specjalistycznego w Branicach.
11: Każda praca jest pracą indywidualną, każda praca ma swoją historię, swojego autora. Na warsztatach ceramicznych pracujemy techniką kulkową. To jest technika, która pozwala budować naczynia na formie. Robimy kuleczki, wkładamy do miski, zagniatamy i powstają piękne naczynia. Tworzymy sobie takie formy z kartonika, nakładamy na tą formę nasz materiał i budujemy na przykład aniołki. Mamy również różnego rodzaju ikabany i zazwyczaj jest to jakaś forma liścia. Odbijamy je w glinie i robimy wkłady do misk, które tworzą misę na owoce. Efekty są przepiękne. To wszystko będzie można zakupić 25 września. Wtedy jest finisaż naszej wystawy i wtedy też będzie można przystąpić do licytacji, do czego bardzo zachęcam. Są to wyjątkowe rzeczy i drugi raz takie same się na pewno nie trafią.
10: Mówiła Anna Brzostek, arteterapeutka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu i Specjalistycznego Szpitala w Branicach. A na wystawę zaprasza także Alicja Arger, terapeutka zajęciowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Jadwigi w Opolu.
15: Serdecznie zapraszam na wystawę Ślady Emocji. Prezentujemy tam prace, które powstały w ramach terapii zajęciowej arteterapii. Głównie będą obrazy, metaloplastyka, ceramika, świece, biżuteria z betonu kreatywnego i różne formy artystyczne. Wystawa będzie się kończyła 25 września. W tym dniu od godziny 16 odbędzie się aukcja prac naszych pacjentów, na którą też serdecznie zapraszam.
10: Mówiła Alicja Arger, terapeutka zajęciowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Opolu. I raz jeszcze podkreślmy, że pracę można oglądać w galerii WBP tylko do 25 września, kiedy odbędzie się finisaż. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam Kamil Kostka rozmawiał z Cecylią Caban, aktorką, i Mirą Mańką, reżyserką nowego spektaklu o bardzo nietypowej tematyce. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania efektów tej rozmowy.
13: Ciekawe Opole.
12: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało, w związku z tym zaczęłam w tym się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
16: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w Twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
12: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research. Trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
16: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
17: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej. na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona, jest po prostu powiedzeniem: tak, mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
16: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
17: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
16: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
12: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
16: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
17: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
16: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
17: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
16: Czyli jest to opowieść inspirująca?
17: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
16: Ale dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
12: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
17: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
16: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
17: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
16: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
12: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
16: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
12: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć. Tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
17: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
10: Mówiła Cecylia Caban, pomysłodawczyni projektu i aktorka, oraz Mira Mańka, reżyserka spektaklu, w rozmowie z Kamilem Kostką.
6: Radio Pogoda, 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadrancie przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej.
18: Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami.
10: Sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Wsi Opolskiej.
19: Będziemy się skupiać na tych warsztatach, na wyplataniu zwikliny. Jest to warsztat dla osób, które już miały styczność z tym rzemiosłem.
10: W pierwszej kolejności Beata Śliwińska zachęci jednak Państwa, abyście udali się całymi rodzinami do Filharmonii Opolskiej na wyjątkowe koncerty. Posłuchajmy o szczegółach.
13: Czas wolny w Opolu.
18: Przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci dla 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi pociechami w Filharmonii Opolskiej, a właściwie jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej.
10: A dla starszych melomanów również Filharmonia Opolska przygotowała kilka propozycji.
18: To, że nie możemy grać u siebie z powodu remontu, nie znaczy, że nie będziemy grać. Gramy i nawet mają Państwo do nas bardzo blisko, ponieważ najbliższe koncerty w październiku, jak również nasz koncert na inaugurację sezonu, zaczynamy w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu, za co oczywiście serdecznie dziękujemy, że swoją salę koncertową nam udostępniają. I zaczynamy, tak jak mówiłam, od inauguracji 75. sezonu artystycznego. Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Jakub Jakowicz skrzypce i Jakub Chrenowicz dyrygent. Wybraliśmy i utwory, i kompozytorów znamienitych, ponieważ nie tylko inauguracja danego sezonu, można powiedzieć, domaga się czegoś wielkiego i nieszablonowego na otwarcie, natomiast inauguracja 75. sezonu, myślę, że już tego naprawdę wymaga i zaczynamy sezon faktycznie dla nas wyjątkowy, 75 lat historii, koncertów, ludzi, pracy i naprawdę wielu rzeczy, które jeszcze można odkryć i będziemy zapraszać, aby Państwo odkrywali to z nami. Także piątek, 25 września o godzinie 19 zapraszamy bardzo serdecznie, ale do sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej. W programie utwory Wagnera, Sibeliusa i Brahmsa. Dlatego zapraszamy, by świętować z nami to wydarzenie. Zaczniemy od wagnerowskiej opery Tristan i Izolda, a więc historia, która z literatury też jest znana i znalazła swoje odzwierciedlenie w utworze Wagnera. Potem zabrzmi koncert skrzypcowy demol Sibeliusa i to też będzie wirtuazeria w połączeniu skrzypiec z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej. Pewnego rodzaju tajemnica, zmienność dźwięków, zmienność utworów też może jakby znajdować odzwierciedlenie albo niejako taką paralelę do inauguracji kolejnego sezonu. Wiele lat, wiele zmian i można powiedzieć też, że wiele remontów już było i kto wie, co jeszcze przed nami, zwłaszcza po tym remoncie, na którego zakończenie chyba już wszyscy też czekamy. Gościem wyjątkowym na inaugurację sezonu będzie Jakub Jakowicz, który zagra na skrzypcach, ponieważ rzeczywiście współpracował między innymi z Krzysztofem Pendereckim, czy z maestro Antonim Witem i koncertował naprawdę na znamienitych salach nie tylko w kraju, ale między innymi we Florencji, w Pradze, w Rzymie, w Dreźnie, w Genewie, w Madrycie. i jakby myślę, że nie będę Państwu już wiele wymieniać, ale tym serdecznie zaproszę, żeby tego znakomitego wykonania utworów na orkiestrze i na skrzypce posłuchać. I z nadejściem jesieni zaczniemy koncerty w październiku, również w Szkole Muzycznej. 2 października o godzinie 19 zapraszamy na koncert podobnie wyjątkowy jak ten na inaugurację sezonu artystycznego, ponieważ przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie utwory Bartoldiego, Grafego, Kazimierza Serockiego i ponownie na zakończenie koncertu Felix Mendelssohn Bartholdi. Można powiedzieć, że jest to jedno miejsce, dwie kultury, ponieważ od wieków, od lat Śląsk-Opolski jest regionem, w którym się przeplatają, wiadomo, głównie tradycje polska z niemiecką, ale nie brakuje też różnorodności w kontekście wiary, w kontekście wyznań. I tutaj mam na myśli reformację też Lutra, troszkę protestantyzmu, a więc różnorodności, bogactwo regionu nie jest tylko kulturowe, ale też religijne. Jeżeli spojrzeć na historię przez wieki, a więc też proponujemy Państwu koncerty, patrząc na kompozytorów, różne kraje, różne nurty, różne też orkiestry z dominacją, myślę, Puzonu. Maestro, który przejmie batutę 2 października, będzie Piotr Mazurek i koncert będzie rzeczywiście takim, zważywszy na utwór, na symfonię reformacyjną, czyli też już mamy w nazwie tematykę koncertu na te 23 Dni Kultury Niemieckiej. Bartholdi skomponował ją na 300. rocznicę wyznania augustyńskiego w Berlinie i choroba kompozytora, która była następstwem przebytej Odry, spowodowała, że dzieło nie powstało, ale często mamy też takie sytuacje, że coś nie powstaje, ale potem wraca, jest kontynuowane, ma swoich następców, więc te takie następowanie i kontynuacje ma miejsce właśnie przy okazji tych 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku-Opolskim i przypominamy te historie, te losy, które są w naszym regionie nieobce, ale warte pamięci i tą muzyczną pamięć też przywracamy tym koncertem 2 października. Mija tydzień, następny piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim.
10: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy jeszcze, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Muzeum Wsi Opolskiej, ponieważ tam ten jesienny czas również będziecie mogli Państwo sobie umilić ciekawymi warsztatami. Więcej o warsztatach opowie Justyna Zaręba.
20: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
19: Będą warsztaty plecionkarskie. Mówimy o ofercie warsztatowej dla osób dorosłych. Już trwają zapisy właśnie na plecionkarstwo. Tutaj będziemy się skupiać na tych warsztatach na wyplataniu zwikliny. Jest to warsztat dla osób, które już miały styczność z tym rzemiosłem. Także zachęcamy osoby, które wcześniej już miały przygodę z wyplataniem, wiedzą co nieco o wiklinie. Będą wyplatane kosze o dość skomplikowanym kształcie, ale tutaj myślę, że osoby, które mają jakieś podstawy, sobie zupełnie z tym poradzą. I te warsztaty odbędą się 26 września. To jest sobota w godzinach od 11 do 15, a druga propozycja z naszej jesiennej oferty dotyczy pająków ludowych. Będą to pająki krystaliczne. Pająki to jest ozdoba ludowa. Ona jest związana z Bożym Narodzeniem. Takie pająki wykonywało się właśnie w czasie jesiennym, aby zdobiły nasze domostwa, przynosiły szczęście na cały rok. domownikom. Pająki mają bardzo wdzięczną formę, bo niewiele potrzebujemy, aby je stworzyć. Tworzymy je ze słomy, nici i bibuły. Pająki krystaliczne, czyli takie konstrukcje stworzone z ostrosłupów, mogą mieć bardzo różne formy, od najprostszych do bardzo skomplikowanych, ale są bardzo wdzięczne, ponieważ nie potrzebujemy zbyt wiele materiałów i są to materiały bardzo proste w swojej formie, ale tworzą przepiękne ozdoby, zatem zachęcamy do udziału w tych warsztatach i poznania tradycyjnych ozdób ludowych, ale które również bardzo dobrze odnajdują się we współczesnym świecie. Obowiązują zapisy na warsztaty. Można takiej rezerwacji dokonywać telefonicznie. Dzwoniąc do działu edukacji i udostępniania, zapoznajemy wszystkich zainteresowanych ze szczegółami tych warsztatów. Mamy też stałą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nastał wrzesień, więc nasza oferta również jest już skrojona pod ten nowy rok szkolny. Także serdecznie zapraszamy i nauczycieli, i większe grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej. Najbliższe lekcje, jakie czekają na naszych odwiedzających, to takie nasze flagowe zajęcia jak kowalstwo, jak drukowanie na tkaninie albo zajęcia o wzorze opolskim. Mamy też nowości w naszej ofercie edukacyjnej. Są nowe lekcje o poczcie i kaligrafii, są nowe lekcje o obrzędowości bożonarodzeniowej. Lekcje mają stałą formę, wszystkie trwają 1,5 godziny. W zależności od tematu zajęcia są przygotowywane dla dzieci w różnym wieku. Są zajęcia skrojone dla dzieci młodszych w klasach 1-3. Są zajęcia skrojone pod klasy starsze, ale dla każdej grupy wiekowej znajdziemy coś w naszej ofercie. Jeśli chodzi o takie około bożonarodzeniowe lekcje, to bardzo ciekawym tematem będą zajęcia Światy z opłatków. One będą skupiały się na tradycyjnych ozdobach bożonarodzeniowych. Będzie można wykonać właśnie takie światy z opłatków. To były ozdoby choinkowe, które dawniej wykonywano. Są bardzo proste w wykonaniu, ale bardzo wdzięczne i pięknie prezentują się na choince, ale będzie można poznać również inne tradycyjne ozdoby, takie jak łańcuchy, bądź właśnie jeżyki. W listopadzie i w grudniu będziemy mieli też lekcje o piernikach, czyli nadal możemy spędzić czas w muzeum już w takiej aurze przedświątecznej, czy to wykonując ozdoby, czy wypiekać, czy piec pierniki. Można zapoznać się z tą tradycją piernikarstwa i poznać cały proces wypieku pierników i poznać dawne formy do wypieku pierników.
10: Mówiła Justyna Zaręba z działu edukacji i wystaw Muzeum Wsi Opolskiej. Szczegóły znajdziecie oczywiście Państwo na stronie internetowej muzeum.
6: Radio Pogoda 104,1 FM.

parterku. Babcia w oficynce drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: A tymczasem Krystyn był zachwycony Dęboszem i po powrocie do Kromiłowa opowiadał o nim szeroko. Hrabia August z założonymi rękoma za plecy stał przed nim, pochylony naprzód i dolną wargą przeżuwał nieustannie, wysuwając ją naprzód i cofając w dół. Mochyński wierzył Zachojskiemu, więc jego zdanie o Dęboszu utwierdziło jego własne, poprzednie wrażenie. Tak, tak, tak, to prawdziwy dąb, powtarzał po kilkakrotnie to samo. Widziałem go, bardzo krótko, ale przeniknąłem. Dzielna jednostka być musi, szkoda tylko, że tego owego chłop. Masz tobie, zagrzmiała hrabina Oktawia. Ty, Guciu, zawsze będziesz żale swoje wywodził nad kwestiami najbardziej naturalnymi. Zawsze pozostaniesz optymistą własnej sfery, z której według ciebie pochodzi jedynie wszystko to, co mądre, dzielne i doskonałe. Chciałbym, by tak było, ale tego owego stara, kosztowna tabakierka leżąca u antykwariusza także chciałaby znaleźć się jeszcze w kieszeni króla Stasia. Ten Dębosz to kolega Kasi? Spytał Zebrzydowski. Tak, i przyjaciel, rzekł Krystyn. Przyjaciel? Cóż chcesz, inteligentny, bardzo zdolny inżynier, działacz, ideowiec. I co jeszcze? A na zakończenie tej litanii nie zapomnij dodać chłop zamiast amen. Cóż z tego war, że ciebie to gniewa, jęknął Mochyński. Jednakże kto wie, czy amen nie odpowiada bardziej nam niż takim Dęboszom. W zestawieniu z nami snadniej jakoś pasuje. Oktawcia ma rację. My, uważasz, to stare, stylowe pałace, trochę już w ruinie, trochę łatane, trochę walące się dopiero, w których zmurszałe papirusy, pergaminy, portrety i różne antyki jedzone są przez mole zapomnienia i szarpane przez różne gryzonie współczesne, czasem niesprawiedliwe. A wiesz dlaczego? Oto, że nie potrafimy sami strzepnąć z siebie pył przeszłości. To cały nasz urok, zawołał War. Stare zbroje mogą być pucowane tylko przez profanów. Ale stare, walące się pałace zawsze będą zdystansowane przez nowoczesne drapacze nieba. Takim właśnie przykładem drapacza nieba jest Dębosz. Myli się wujeczek, zawołała żywo Kasia. Dębosza można porównać raczej do solidnego domu w zagrodzie naszej polskiej wsi, której przyszłość jest w sferze ideałów możliwych do osiągnięcia. Nasza rozmowa nie pozwala wątpić, że gospodyni domu jest architektką, zaśmiał się War przerywając. Kultura naszych wsi, ciągnęła Kasia, organiczna, moralna i zewnętrzna, ale z zachowaniem tradycji. Rodowych, sarknął War z ironią. Rodzinnych, poprawiła Kasia z naciskiem. Jest marzeniem Andrzeja. Jako typ obywatela kraju i jego przyszłości mocnej i nowej, szlachetnej i religijnej, szanującej tendencje. Pradziadowskie, znowu wtrącił War szyderczo. Polskie i narodowe. Andrzej nie jest wzorem drapaczów nieba, lecz obrazem kulturalnego chłopa przyszłości. Co za Andrzej? Po co Andrzej? Czy nie wystarcza Dębosz? Irytował się Edward. Skąd ta poufałość między Zebrzydowską a jakimś Dęboszem? On jest moim kolegą. Nauka i koleżeństwo zatraca wszelkie tego rodzaju różnice polegające na brzmieniu nazwisk. Tylko nazwisk? Socjalnie łączy nas nauka i praca. Osiągnięta zaś stąd wiedza daje umysłom możność głębszej oceny walorów duchowych człowieka niż jego rodowody. Kasia wypowiedziała to bardzo żywo i wyszła z pokoju. Brawo, brawo, Kachna, umie bronić swoich ideałów spod strzechy. Śmiał się Edward. Pani Beata dostała sztucznych spazmów, którymi się jednak nikt nie przejął, jako że były zbyt często powtarzającym się efektem i mało efektownym wedle opinii Wara. Mochyńska, wesoło coś dowodząc, podreptała za Kasią. War najspokojniej usiadł do fortepianu, a Mochyński założył ręce za plecy, wysunął dolną wargę i zaczął nią przeżuwać. basta. Wypowiedział wreszcie jedno, jedyne słowo. Co to znaczy? Spytał Krystyn z humorem. To znaczy, że wy, młodzi, zaczynacie dźwigać nasze stare pułapy, opajęczynione przesądami. To znak, że z naszych ruin wystrzelą potężne wieżyce nowych poglądów i działań. Co to jednak jest kultura? Im bardziej wiekowa, tym łatwiej odczuwająca ciężar naszej pleśni. Ja jednakże pozostanę przy tej szanownej pleśni naszej, rzekł War melancholijnie. Tak, ty już nie wystrzelisz żadną wieżycą, najwyżej jakimś nowym konceptem tego, owego, afrykańskim. Hrabia kiwał głową, przytwierdzająco w stronę Wara. Może teraz azjatyckim dla odmiany? Śmiał się Krystyn do szwagra. No, War, czy się zaklimatyzujesz u nas na dłużej, czy znowu pryśniesz do jakich Biaric na początek? War patrzył na niego lekko, z cichą piosenką francuską na ustach. Może zacznę od Wiednia? Rzucił mimochodem. A, Wiedeń, Wiedeń, ale cóż pomoże tęsknota, skoro... Mohiński wyciągnął obie kieszenie ubrania na wierzch pod szewką i dokończył patetycznie, skoro takie status quo, basta. Zebrzydowski uderzył silniej kilka akordów. U mnie to samo, stwierdził w myśli. Od tamtej pory każde rozdrażnienie Edwarda, wybuchające coraz częściej, kończyło się na dęboszu. Kasia zacięła się w sobie i nie podchwytywała tematu, co doprowadzało do większego zdenerwowania Wara. Usposobienie jego stało się trudne ponad wszelką miarę. Albo był zły i zdenerwowany, sam nie wiedząc czego chce, albo satyryk chlaszczący wszystko i wszystkich swoim szyderstwem, albo krańcowy apatyk. Wtedy odbywał całodniowe nieraz siesty przy czarnej kawie i koniaku, pół leżąc w fotelu, zamknięty w swoim gabinecie. Czasem znowu wpadał w okres czułości do żony i ubolewał, że jest dla niej ananasem i że ją męczy. Męczył istotnie i niekiedy drażnił ją, wyczerpując jej cierpliwość do ostatnich granic. Z mozołem zdobyta przez nią równowaga duchowa zaczynała się chwiać. Kasia, zajęta gospodarstwem i interesami majątkowymi, oddawała się cichaczem swoim pracom architektonicznym. Tworzyła nowe projekty i plany, wszystko w najgłębszej tajemnicy przed Warem. Każdy jej bardzo rzadki wyjazd do Lwowa wywoływał nowe scysje z mężem. Nie chcąc zdradzić się z czymkolwiek niepotrzebnym w listach do Dębosza, załatwiała konieczne porozumienia drogą telegraficzną. Ale nawet to oburzało Wara. Wymawiał jej, że nie chce zastosować się do jego wymagań i być tylko jemu oddana. To było już ponad siły Kasi. Wbrew najszczerszym pragnieniom dogodzenia mężowi nie zdołała się przełamać, a raczej złamać zupełnie. Pozostała sobą, brzydząc się narzucanego jej przez Wara stanowiska. Życie stało się ciężkie dla niej i niszczące jej ambicje. Przypominała sobie często słowa Edwarda w powrotnej drodze z Krynicy. Nic mnie zmienić ani powstrzymać nie zdoła, bo to wszakże moja natura, moja chimera. Tak, to była jego natura i próżne są wszelkie wysiłki, by marzyć o jakiejś zmianie na lepsze, myślała z żalem. Zastosować się zaś do niego było dla Kasi równoznaczne z pogrążeniem się w nicości, ale jej to nie groziło. Raczej wszystko niż to. Za dużo było w niej mocy do życia innego. Zwalczać się przeto nawet nie próbowała. Sprzedaż pochlebów ostateczna nie uczyniła na Warze zbyt silnego wrażenia. Zlekceważył sobie ten fakt i miał nowy powód do kpin z samego siebie. Wezwany przez Kmietowicza dla regulowania interesów, podjął Skromiłowa dużą sumę pieniędzy, którą Kasia chciała pokryć długi zaległe i obowiązujące. I wyjechał do Warszawy, szydząc z siebie i z Kmietowicza, że nareszcie pochleby spławione. Kasia, korzystając z czasu, pospieszyła do Lwowa. Zadowolona z postępu robót przy budowie, wróciła do domu raźniejsza. Dębosz pokrzepił znowu jej ducha, czuła jego opiekę moralną nad sobą i nieco jaśniej patrzyła w przyszłość. Może właśnie upadek pochlebów będzie dla Wara przełomem na lepsze? Może zrozumie ją bardziej? Może nie będzie jej krępował i sam otrzeźwieje? Kasia pod wpływem Dębosza i jego tężyzny widziała już wszystko w jasnych barwach. Powzięła zamiar pojechania do Warszawy po Wara, gdy nadszedł telegram od Kmietowicza. Edward długów nie spłacił, wyjechał za granicę, nie wiem dokąd. Zawiadomił mnie, że wróci wkrótce. Dłużnicy nalegają, sprawa pilna, przyjazd pani konieczny. Papier zaszeleścił gwałtownie w drżącej dłoni Kasi.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Tiddly-diddly-dum, bu-bu-bi-dup.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: W zagrodzie dęboszów Franka wpadła do kuchni, łapiąc się za głowę i wrzeszcząc: Rety, a to kij przed jakim pałacem maszyny ci w obejściu warcą, że aż ha, pani gospodyni, ady gości do nas nawaliło. Dziewczyna zajrzała do izby dęboszowej. Gdzież ta pani jest, la Boga, to pani gospodyni nie słyszą? Słyszę. Ino przecie ogarniam się krzynę, akurat jełam się szykować na wotywę, kiej goście zajechali. Zawiąż mi chustkę, Franka. Ręce mi latają z pośpiechu. A zrób piękny węzeł duchem. Syn przyjmuje w świetlicy, rychło tu po mnie wpadnie. Kto ci to jest taki? Bo ino pana z Poturzyc znam, pytała zdyszana dziewczyna. Syn krzyknął do mnie, biegnąc do gości, że to państwo strzeleccy oboje i państwo pobogowie z synem i córeczką. Żywo biegaj po felka, palić trza pod płytą, kawę gotować, ty ruszaj po kurczaki. Ile ich zaślachtować? Z mędel, albo więcej, a wybieraj co tłuściejsze. Warzywa przynieś z sadu, może by to mu śliwek ręk lodów narwał. Dyć do obiadu nierychło, przudzi trza śniadanie ważyć. Prawda, prawda, idę po masło i ser, chwała Bogu, wszystko i chleb wczorajszy świeży, daj garnuszek na śmietankę, żywo felka wołaj. Aha, już ci stoi ci ucha przed maszynami i z sioferami gada, tera go i nie zwołasz, a kadej jeszcze w stajni obrządza. Do kuchni wpadł Andrzej i zawołał wesoło. Mamo, proszę do nas, mamo! Kobieta zaczerwieniona weszła z synem do świetlicy trochę nieśmiało. Ale tu otoczyły ją zaraz Teresa Pobożyna i Dada Strzełecka. Witały się wesoło. Dęboszowa podawała im rękę, rozbrojona wdziękiem młodych kobiet. Strzełecki witał matkę Andrzeja jak dobry przyjaciel, przedstawiając poboga, który znowu prezentował jej 14-letniego syna i 11-letnią chorzą dziewczynkę. Oto piękna parka, zachwyciła się dęboszowa, całując Joasię. To tylko dwoje państwo mają? Ale gdzież tam? Zawołał wesoło pobóg. Młodszych dwoje zostało w domu. Nasz synek 2-letni także został na gospodarce w Słowochorze, pochwaliła się Dada Strzełecka. A to co za chłopczyk? To może ów Tomek, o którym pan opowiadał? Spytała dęboszowa. Tak, to on, Tomek. Chodźże prędko, przywitajcie. Ale chłopiec zadyszany, na widok obcych mu pań zmieszał się okropnie, podniósł chabrowe oczy na dębosza i wyszeptał: Ja myślał, że to panie dziedziczka Skromiłowa, toć ma przyjechać do nas. Cień przeleciał przez twarz Andrzeja. Tomek ukłonił się, onieśmielony, ale uściskany, nabrał odwagi, a już z Joasią i Cisiem poszło bardzo gładko. Przybył jeszcze brat Andrzeja, uczeń 7 klasy, Wojtuś Dębosz. Jako najstarszy z młodszej kompanii objął od razu ster i z Cisiem Pobogiem, Joasią i Tomkiem chcieli wędrować do ogrodu, ale dęboszowa zaprosiła do stołu. Śniadanie przeszło na wesołej pogawędce. Dęboszowa rozlewała kawę, mleko, krajała razowy i biały chleb, podawała masło i ser z kminkiem, szynkę. Rozmawiając przy tym swobodnie z gośćmi, którzy jedli z apetytem, opowiadając wrażenia z podróży. Jakie ładne są Zagórzany, mówiła Teresa Pobożyna. Taka prawdziwa wieś i taka kulturalna. Słysząc od męża o pańskim domu same zachwyty, a potem od Jurka, naparłyśmy się obie z Dadą, aby poznać siedzibę państwa. Jedziemy ze Sławochory, gdzie już jesteśmy od tygodnia. Ale to szalony kawał drogi. Mamuś, skrąża jeszcze dalej, odezwała się Joasia, błyskając wesoło oczami ku bratu. Bo ja się z Cisiem założyłam, że od nas dalej do Zagórzan i chcę wygrać. Już wygrałaś, odrzekł Roman Pobóg, do krąża dużo dalej. Aha, a co, widzisz Ciś? Ale Zuchani dużo bliżej niż ze Sławochory, bronił się uczeń, a ja mówiłem, że od nas tylko nie skrąża. Kręcisz Ciś, tatuśku, on kręci. Wtem Tomek zerwał się z krzesła, cały w ogniu rumieńca. Posłuchał sekundę i krzyknął podnieconym aż dygoczącym głosem: Pani dziedziczka jedzie! Wypadł ze świetlicy. W mgnieniu oka Andrzej także runął w drzwi bez słowa wyjaśnienia. Jednocześnie wbiegła do świetlicy gruba Franka i wrzasnęła po swojemu: znowu je autowali, la Boga! Przy stole zaległa chwilowa cisza. Trąbka samochodu warczała już przy podjazdowej bramce. Czy to Zebrzydowska? Spytała cicho Dada. Naturalnie, odrzekł Strzałecki. Pewnikiem, że to pani Skromiłowa, bo pisała, że przyjedzie potomka. Dęboszowa kręciła się jakoś niepewnie, więc Terenia jej dopomogła. Niech pani idzie przywitać gościa, proszę, my tu sobie radę damy. Gdy gospodyni wyszła, panie zamieniły ze sobą szeptem parę uwag, ale mężczyźni dosłyszeli. Czy ci nie mówiłem? Uśmiechnął się do żony Strzałecki. A Pobóg rzekł, pochylając się do kobiet z żartobliwym błyskiem w oczach. Szczególnie spotkanie się z trzech flam Wara i bez niego, ale on już znowu buja w świecie. No, Teruś, my wszakże znamy panią Kasię. Pobożyna powstała. I bardzo lubimy, więc chodźmy. No, jeszcze chwilę, wstrzymał ich Strzałecki. Tomek dopadł pierwszy do auta i wskoczył na stopień, zanim stanęło. Ale już i Andrzej był. Prawie wyniósł Kasię z limuzyny. Powitali się w milczeniu, bo Tomek nie dopuścił do słowa i nagle w zapale szalonej radości zarzucił na jej szyję ręce i przytulił jasną głowę do jej piersi. — Pani moja, kochana moja pani! — wołał uszczęśliwiony i znowu całował ją po rękach, śmiejąc się z nadmiaru radości. Kasia była szczerze wzruszona, uściskała chłopca i przemawiała do niego serdecznie. Ale gdy Andrzej ją wiódł do ganku, ujrzała z boku na podwórzu stojące samochody. — To u pana taki zjazd? Czy jakie zebranie? Spojrzeli na siebie, promieniał. — Państwo Strzałeccy i Pobogowie zrobili nam niespodziankę przed godziną. — Aha. Andrzej zdejmował z niej palto. Kasia odmotywała z kapelusza szaro-błękitny woal, gdy weszła Dęboszowa. — Moja matka — rzekł Andrzej jakoś uroczyście. Powitanie tych kobiet było znamienne. Dęboszowa, spojrzawszy na syna, odczuła od razu, że trzeba zaznaczyć wobec Zebrzydowskiej coś wyjątkowego. Kobieta, nie wiedząc jak i co mówić, instynktem tylko powodowana, wyciągnęła do Kasi ramiona, pośrednio jakby w zachwycie czy niezmiernym uradowaniu. Kasia żywo podała jej obie ręce i pochyliła się wdzięcznie do jej ramienia. Uściskały się niespodziewanie dla samych siebie i dla Andrzeja. Dęboszowa zmieszała się trochę i znowu rzuciła oczami na syna. Takim go jeszcze nigdy nie widziała. Jakaś cicha, głęboka, ogromna radość płonęła w jego oczach. Pochylił nagle swą wysoką postać do rąk Kasi. Witam drogą koleżankę w domu mojej matki i moim całym sercem witam. Proszę do świetlicy na śniadanie. Otwierał drzwi, gdy weszli do sieni Pobogowie. Kasia widziała ich jeszcze w dniach największego szczęścia z Warem, gdy składali wizyty w Uchaniach. Poczuła się teraz nieco skrępowana, ale Terenia, mistrzyni w łataniu wszelkich sytuacji drażliwych, od razu ujęła Kasię tak, że już i spotkanie z Dadą, było narzeczoną Wara, wypadło najmilej i zapanowała od razu dziwnie szczera i przyjacielska pogoda wśród gości zebranych. Kasia swoją prostotą i łatwością obejścia pozyskała sobie wszystkich. Z Dadą Strzałecką przyglądały się sobie dyskretnie, ale ciekawie. Kasia poczuła się tu dobrze i swojsko. Nabrała jakby ożywczego tchu w piersi. Odnoszenie się do niej Andrzeja miało w sobie wymowę dla niej tylko zrozumiałą i niesłychanie drogą.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Po śniadaniu rozmawiała z nim długo o pracach we Lwowie i powiedziała mu, że już znowu będzie mogła przejąć je na siebie. Oważę milczała. Dębosz wiedział o wyjeździe Zebrzydowskiego i o tym, że Kasia spłaciła wszystkie długi zaległe z pochlebów, wynoszące bardzo pokaźną sumę. Ale nie zdradzał się z posiadania tych ogólnie już znanych wiadomości. Na projekt Dęboszowej, aby pójść na sumę do kościoła, zgodzili się wszyscy skwapliwie, postanawiając iść piechotą. Poszli drogą, wysadzoną wiśniami, pośród zagród mniejszych i większych, obok ogródków, w których kwitły jesienne georginie i wielkie jak złote tarcze słoneczniki. Ze wszystkich opłotków i zagród wychodzili mężczyźni, kobiety i dzieci, przybrani świątecznie, dążąc do kościoła, bo dzwony już wołały na całą wieś i pola, roznosząc uroczysty zew. Im bliżej świątyni, tym większe tłumy ludzi zaległy drogę. Gościom Dęboszów przyglądano się ciekawie, a z Andrzejem i Strzełeckim gospodarze witali się po bratersku. Gospodynie pozdrawiały Dęboszową przyjaźnie, ale były i zawistne spojrzenia na tę grupę idących z Dęboszami panów. Kasia była w wybornym usposobieniu. Tomek opowiadał jej o wsi różne szczegóły i o tym, że Wojtek Dębosz nauczył go jeździć konno. Czasem w niedzielę albo wieczorem, po robotach, to i pan Andrzej jeździł z nami konno daleko, daleko, mówił chłopczyna rozbawiony. Ale pan Andrzej jeździ doskonale i ma bardzo ostrego konia. Na niego bałbym się jeszcze wsiąść, bo i łatwo ponosić potrafi. A pan Andrzej skacze na nim przez płoty i rowy, że aż mnie strach patrzyć. Może i ja się kiedy wyuczę tak jeździć? Widzi pani dziedziczka, ile narodu idzie do kościoła? To u nas każdej niedzieli tak samo. Kasia słuchała z zajęciem opowiadań Tomka i ciekawie patrzyła dokoła. Wrażenie silne wywarła na niej ta droga pełna ludu spieszącego do kościoła i ten spacer wśród zagród wiejskich, pieszy, wespół z całą gromadą.

myślą, odpychał ją chłód nagły, dziwnie przykry, i powracała znowu ku tej wsi słonecznej, szukając ratunku przed wspomnieniem, które bolało. Zamyślenie Kasi zwróciło uwagę Dębosza. W pewnej chwili podsunął się do niej, uważnie na nią popatrzył. Pani zapewne nigdy jeszcze nie szła tak do kościoła pośród ludu i piechotą, nieprawdaż? Jest to dla pani nowością, ale chyba miłą, sądzę z wyrazu pani twarzy. Kasia spojrzała na niego trochę łzawo. Tak, i bardzo nowe, i bardzo miłe, odrzekła szczerze. Zdaje mi się, że jestem na innym świecie, oddycham lżej. Pomimo, że to sierpień, jest tu wiosennie. Może wrażenie wiosny zawiera się w tej pogodzie rozlanej dokoła. Jest to wrażenie zewnętrzne. Wierzę w to, bo i tu ludzie zmagają się z życiem, walczą, męczą się niejednokrotnie, ale jednakże prostota bytu daje prostolinijność natur, a co za tym idzie, pogodę duszy. To dar życia, bodaj czy nie najhojniejszy. Tak. Odrzekł Andrzej, bo małe wymagania dają zawsze większą pogodę ducha. Cywilizacja, wnikając w pierwotność natur, wytwarza już pewien bunt. Fermenty nie są rzadkością wśród nas obecnie. Zbudzona świadomość rodzi nowe pragnienia, nowe dążności, ale jeszcze niezdolna jest ześrodkować ich w sobie i do siebie przystosować. Dopiero gdy oświata będzie się szerzyć w najlepszym kierunku, gdy rozwój umysłów podniesie i uszlachetni nas słowem, gdy kultura stanie się drugą naturą naszą, wtedy nastąpi zupełne zrozumienie siebie i swoich potrzeb duchowych w zastosowaniu ich do warunków bytu i jego celów ogólnych. I wtedy znowu te silne, ukształcone jednostki powrócą do jasnego poglądu na życie i świat, do owej drogocennej pogody duszy. Dlaczego pan mówi nas i naszych zamiast ich? Andrzej spojrzał jej śmiało w oczy. Dlatego, że ja pochodzę z nich, jestem chłopem, jednego z nimi szczepu i natury. Ależ różni się pan od nich zasadniczo przez ową kulturę duchową i umysłową, osiągniętą i uszlachetnioną w stopniu jestem niewystarczającym, podchwycił żywo. Jeszcze moje przeobrażenie się nie jest w pełni, nie ratuje mnie od buntów i fermentów duchowych, które w sobie przetrawiam. Jeszcze moja ewolucja nie doszła do tego punktu kultury, by nastąpiła równowaga duchowa, dająca zrozumienie swoich warunków bytu i swoich celów bez niezdrowych mrzonek. Jam dotąd jeszcze drogocennej pogody duszy nie osiągnął. Muszę ją zdobyć za wszelką cenę. Umilkł. Kasia podniosła na niego oczy. Miał brwi ściągnięte w energiczny łuk, powieki spuszczone, cała twarz jego wyrażała skupienie i mękę. Odczuł jej wzrok, spojrzeli na siebie i on powtórzył, idąc za biegiem swojej myśli: muszę, bo to dla mnie równoznaczne z życiem i czynem lub zanikiem własnego ja, zatem ze śmiercią moralną. Kasia wyczytała w jego oczach przewodnią myśl jego słów. Kto tu mówi o śmierci w taki cudowny sierpniowy dzień? Odezwał się przy nich Strzałecki. To ty, Jędrek? Wybacz, że nie wierzę. Zbyt silną jesteś jednostką społeczną, że już nie mówię o twojej osobistej tężyźnie duchowej. Tacy ludzie jak ty zdobywają wszystko, co zdobyć chcą, nie upadając nigdy na duchu. Andrzej milczał. Kasia również. Strzałecki miał nieokreślony uśmiech na ustach. Tacy ludzie jak ty, Jędrek, walczą do upadłego o swoje idee i zwyciężają. Przeceniasz mnie, odrzekł Dębosz niechętnie. Znam ciebie, zwyciężają i nie runą, ponieważ walczą tylko i zawsze o cele, bodaj najtrudniejsze do zdobycia, ale możliwe. Nie idą nigdy na ślepo, ani z wiatrem w przegony, bo jasny wzrok, instynkt czy intuicja wskazuje właściwy kierunek, a to już jest połowa zwycięstwa. Kasia zaczerwieniła się gwałtownie. Andrzej także okrył się łuną rumieńca, jakby na nich razem padł jeden gorący promień słońca. I w tej samej chwili weszli do kościoła. Stanęli w bocznej nawie, gdyż ławki były zajęte. Wśród zebranych ludzi zaczęły się szepty jakieś
i spojrzenia na grupę dęboszów i ich gości.

0: Za chwilę z pierwszej z brzegu ławki wyszli chłopi, ustępując ją grzecznie przybyszom. Dębosz wprowadził tam kobiety i dzieci, mężczyźni stali obok. Kasia siedziała z brzegu, tuż przy niej stał Andrzej. Przez cały czas trwania nabożeństwa oboje odczuwali obecność swoją przy sobie. I jakby bliskość ich wpłynęła na jednakowy kierunek ich myśli, rozpamiętywali słowa Strzeleckiego. Tylko Andrzej miał jakąś potęgę w duszy, Kasia zaś była trochę spłoszona. Zrozumiała wybornie, że Strzelecki mówił to celowo, zatem przeniknął najtajniejszą skrytkę jej serca, jeszcze dla niej samej niezgłębioną. Ze zdumieniem spostrzegła w sobie rażące sprzeczności. Oto ostatnie słowa Andrzeja do niej przed wtrąceniem się do ich rozmowy Strzeleckiego wywarły na niej wrażenie ogromne, miłe i drogie, podczas gdy uwaga Strzeleckiego dotknęła ją mniej przyjemnie. Kasia błąkała się w odczuciach własnych, niepewna, które jest prawdziwsze. Z jednej strony Andrzej, stojąc blisko, nasuwał jej ciągle upartą myśl o jego słowach. Nie osiągnąłem pogody duszy, muszę ją zdobyć, bo to równoznaczne z życiem lub zanikiem samego siebie. Z drugiej strony siedząca obok Dada Strzelecka w dziwny sposób kojarzyła się z przykrym przypomnieniem Wara i tym bardziej słowa Strzeleckiego: tacy jak Andrzej nie idą nigdy na ślepo, bo intuicja ich wskazuje właściwy kierunek, a to już połowa zwycięstwa, zaniepokoiły Kasię.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

zamykamy krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

Taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: pewnie nic się nie zdarzy.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

Ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

jakiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najpiękniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

to nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast twą calą.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.